0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Pomaga nam w zatrzymaniu zabójcy. Rozumiem, rzekł Gunn i więcej już o nic nie pytał. Wpatrywał się w notes, w którym Hubert coś napisał. Vera podała go Gunnowi z wahaniem. Na kartce były tylko dwa zdania. Ile czasu na jedną ofiarę? Ile metrów sznura? Gunn nie zastanawiał się długo. Podniósł jedną z fotografii. 16 minut. Tyle by mi zajęło skrępowanie każdego z nich. Podwieszenie głową w dół zajmuje 3,5 minuty, w porywach 4, a więc dokładnie tyle, ile telewizja dała nam na występ ze Slanesz. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ciał jest 9, zajęłoby to sprawcy niecałe 3 godziny. Choć z pewnością urobiony byłby po łokcie. Dojechać na miejsce autem, mieć ich wstępnie skrępowanych lub otumanionych lekami albo alkoholem. Jeśli chodzi o długość sznura, to 50 metrów na jednego człowieka powinno starczyć. Werka zauważyła, że mężczyźni porozumiewają się minimalną liczbą słów. Poza odpowiedziami Gunna w kuchni panowała idealna cisza. Czy gdyby to był wasz sznur, zmarliby przy takim układzie klatek? Napisał Hubert. Gunn tym razem się zawahał. Mistrz Shibari jest w stanie skrępować więźnia i popisowo rozwiązać go jednym ruchem. To dlatego pan nie używa węzłów. Większość tej pracy, jaką widzieliśmy, to rodzaj przekładni, pętelek i oplotów. Włączyła się Weronika. Używam, zaprzeczył Gunn. Zakładam węzły w miejscach, które będą miały funkcję dźwigni. Ale faktycznie jestem w stanie uwolnić osobę skrępowaną w kilka chwil. To ważne właśnie ze względów bezpieczeństwa. Weronika spojrzała na Huberta. Dlaczego zadał takie pytanie? Profiler chwycił notes, znalazł czystą kartkę. Czy może pan stwierdzić, czy zabójca zostawił taką furtkę ofiarom? Pokazał. Gunn skinął głową i wziął fotografię do rąk. Długo się im przyglądał. Wreszcie wskazał kawałki wystających sznurków. Tak, zadbał o to.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Nie wiem, czy tak bardzo na sercu leżały im zagadnienia kontrwywiadowcze, ale na pewno doceniali nasze działania o charakterze policyjnym. Reagowanie na awantury, kradzieże, różne przestępstwa. Byliśmy po prostu dodatkową, darmową ochroną. I chyba nas lubili. Rozdział 14. Czerwony telefon. Ania. To, czy ktoś się nadaje do obserwacji, czy nie, było szybko widać. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Niemałą rolę odgrywało to, czy dany funkcjonariusz w ogóle miał ochotę pracować w tym pionie. Niektórym marzyła się praca z agenturą albo w milicji, albo w ogóle mieli inne marzenia, co ich znacząco demotywowało. Pamiętam koleżankę, która marzyła o pracy w milicji, a trafiła do nas i to po prostu była katastrofa. Nam aż jej było szkoda, bo się u nas wypalała. W końcu udało jej się przenieść do milicji, potem do policji i byłyśmy z niej straszliwie dumni, bo z szarej, bardzo smutnej myszki przeobraziła się w prawdziwego Rambo. Stała się legendą, gdy zatrzymała samochód straży pożarnej i wlepiła mandat za brak gaśnicy. Podobno nie było z nią w ogóle dyskusji.
2: Ola. Jako dzielnicowa była strasznym harpaganem, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Lumpy się jej bały. Porządek w okolicy był.
1: Ania. Szczerze? W pewnym sensie ja do obserwacji też się nie nadawałam. Z jednego prostego powodu. Miałam to dziwne uczucie, że figurant mnie widzi. Nawet jeśli nie widział. Ola była świetna i nie miała z tym problemu. Ja radziłam sobie tylko w miarę. To specyficzne poczucie, że mogę być spalona, mnie deprymowało i gdy tylko była okazja, przeszłam do innych zadań. Nadal pracowałam w Betce, ale rzadko bezpośrednio w obserwacji, częściej za biurkiem. Mogę się pochwalić, że miałam okazję robić w tej służbie wszystko. Dosłownie wszystko. Bezpośrednio do sekcji obserwacji byłam przypisana przez pierwsze pół roku, a potem chodziłam za figurantami tylko za jakiś czas. Gdy ktoś się rozchorował, gdy było potrzeba więcej wywiadowców. Oczywiście, gdy zabezpieczaliśmy tajne przeszukania w konsulatach. No i gdy była szkoleniówka z chłopakami z Kiejkut.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już dziś po 10:00 w RMF Classic.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Kraków na Okrągło, czyli wielka akcja spacerowa, o niej opowiemy. Pójdziemy też do lasu na spacer. Będą biegi i żagle.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już dziś po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Kraków na Okrągło, czyli wielka akcja spacerowa, o niej opowiemy. Pójdziemy też do lasu na spacer. Będą biegi i żagle.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Tu działa muzyka z filmów akcji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

126 dzień roku, środa, 6 maja. Sugeruje mi kalendarz świąt nietypowych coś bardzo smakowitego, że dzisiaj ze śniadaniem to ja mogę iść na całość. Pełny bufet tak zwany. Ponieważ dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Do talerza państwu się wtrącać nie będę, ale trochę ruchu zaproponuję wokół talerza. Wychodzi mi, że dużo spacerów dzisiaj w planie. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaczna będzie także muzyka. Uczta dźwiękowa do 10:00 w śniadaniu mistrzów. Łukasz Wojtusik na to spotkanie. Zapraszam, a wam polecam o poranku powiedzieć bliskiej osobie, z którą jesteście na przykład przy stole śniadaniowym. Jesteś po prostu prześliczna. You are so beautiful, Joe Cocker. Może być także męska wersja. Prześliczne.

0: Muzyka to produkcji Rączek Oni, Marty Stewart. 3 minuty brakuje do godziny 7:00. Sprawdzamy stan osobowo-liczbowy. Prowadzący Łukasz Wojtusik jest. Prowadzący fakty Mateusz Bożek także już na posterunku.
1: Dzień dobry. Się. Dzień dobry.
0: Co jestem. W faktach o 7:00?
1: Co w faktach? Na początek o ogromnym pożarze lasu na Lubelszczyźnie. Ponad 300 strażaków walczy z tym żywiołem. Także o Stanach Zjednoczonych, które ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie. Zajrzymy też do klas szkolnych. Zobaczymy, jak maturzystom poszła matematyka wczoraj.
2: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: 6 dzień maja, jest środa, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa, zbliża się 7:00, czas na pierwsze poranne fakty u nas. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Ponad 300 strażaków gasi ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja. Ogień udało się opanować, już się nie rozprzestrzenia. Do akcji gaśniczej skierowano śmigłowce Black Hawk. Pożar objął już powierzchnię około 250 hektarów.
4: Na ten moment podmieniamy ratowników, którzy pracowali całą noc i wczorajszy dzień. Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8:00 kolejne 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Nie wiadomo, ile jeszcze zajmie walka z ogniem. Wczoraj rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji gaśniczej. Pilot niestety nie przeżył. Na pomoc strażakom walczącym z pożarem ruszają żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsce współdziałania ze Strażą Pożarną. Do walki z żywiołem ruszy co najmniej kilkudziesięciu terytorialsów. Napisał krótko po północy wicepremier na portalu X. Stany Zjednoczone ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie. Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio, a prezydent Donald Trump przekazał taką informację Kongresowi Stanów Zjednoczonych. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Jak powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, USA osiągnęły wszystkie cele. Podkreślił, że operacja Epicka Furia została zakończona, teraz jednak Stany Zjednoczone rozpoczęły nową operację. Epicką Furię zastąpił projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją, podkreślił Rubio. Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały z 1973 roku Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Dzisiaj 3 dzień egzaminu dojrzałości. Przed maturzystami język obcy nowożytny. Najwięcej osób wybrało angielski. Wczoraj natomiast trzeba było zmierzyć się zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.
6: Matematyka w porządku, trochę zaskoczyła, ale wszystko dało się wymyśleć, tak? Chociaż sam nie jestem asem, to jednak dało się znaleźć wszystko w kartach i jakoś się dało radę.
7: Matematyka była prosta, trudna dla ciebie?
8: Prosta.
7: Ile procent zakładasz?
8: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100 nawet.
7: Czyli wszystko to, co powtarzałaś wcześniej, było.
8: Tak.
9: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś z dowodem geometrycznym, z trójkątem. Było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku.
1: Z maturzystami w liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Za maturzystów również dziś trzymamy mocno kciuki.
0: Ja tak od poniedziałku trzymamy, jak tu program prowadzić.
1: Ja dokładnie tak.
0: Mateusz
1: tu
0: Bożek,
1: pisać, tu trzeba mówić.
0: Trzymając kciuki, powróci o 7.30, a my teraz zaglądamy do pogody.
1: Cały dzień będę trzymać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Po tych niepokojących, Mateusza, wiadomościach, faktach o pożarach powinniśmy trzymać kciuki za więcej deszczu. Zebrało się nam trochę deszczowych chmur na północnym zachodzie kraju. Nad morzem i w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego rano i przed południem może być mokro. Przejaśnień nadal sporo i w centrum, i na południu, i jest bardzo ciepło. 7 stopni w Gdańsku. Dobrze, tu chłodno, ale 12 już w Poznaniu, 14, 15 natomiast we Wrocławiu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 4 po 7 na śniadanie mistrzów zapraszam do stołu. Do 10 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
0: Z kalendarza jasno wynika, że kolejne urodziny dziś świętowałby Zbigniew Wodecki. Muzyk, piosenkarz, multiinstrumentalista, którego cały czas wspominamy i gramy go w RMF Classic. Imieniny dzisiaj mają Jakub i Filip. Dobrego dla was, a w poranku dużo, nie tylko drobnych informacji. W sumie mogę powiedzieć, że dziś będzie spacerowo. Pójdziemy do lasu, spacerkiem na żagle się wybierzemy, potruchtamy, zaproponuję państwu bieg na 10 kilometrów, a po muzykę biegać nigdzie nie trzeba, bo cały czas z nami.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
0: I to taka najpiękniejsza filmowa, a wśród propozycji także pieśni, jak choćby ta, Zbigniew Wodecki. Zaczniemy od Bacha.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Akademia Policyjna, Robert Folk, 11 po 7. Widzę, że Maciej decyzję już podjął. Postacią, którą nam dziś przybliży, będzie Ramon Mercador.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 6 maja 1960 roku na Kubę wyjechał Ramon Mercador. Wyjechał po długoletnim, chociaż mało komfortowym pobycie w Meksyku. Jego historia nieodłącznie jest związana z historią Lwa Trockiego, jednego z twórców bolszewickiej Rosji i sowieckiego totalitaryzmu. Trocki to żydowski rewolucjonista Leib Bronstein, który po ucieczce z zesłania związał się z Leninem za granicą. Niekiedy z nim poróżniony w 1917 roku wraca do Rosji jako gorący zwolennik Lenina. U jego boku staje na czele rewolucyjnych sił zbrojnych. Buduje Armię Czerwoną, jest zwolennikiem metod bezwzględnych. Łączy je ze strzelaniem nawet do tych, którzy próbują się wycofać z linii frontu. Jego dewizą jest hasło odwołujące się do brutalnej przemocy. Wyłącznie siła. Chciał budować tak zwany socjalizm zmilitaryzowany i walnie przyczynił się do zwycięstwa bolszewików w wojnie domowej w Rosji. Po śmierci Lenina w sposób naturalny Trocki był rywalem Stalina. W 1926 roku zostaje wykluczony z najściślejszego kierownictwa partii bolszewickiej, potem zesłany i deportowany poza granicę Związku Sowieckiego. Pojechał finalnie do Meksyku. Tam próbuje jako zwolennik permanentnej rewolucji organizować antystalinowską opozycję, a Moskwa organizuje na niego zamachy. Trocki przenosi się do dobrze strzeżonej, ufortyfikowanej meksykańskiej twierdzy, domu chronionego przez jego fanatycznych, uzbrojonych zwolenników oraz 6 policjantów zapewnionych przez rewolucyjnego prezydenta Meksyku Cardenasa. 2 zamachy na jego życie tam dokonane się nie udają, ale wtedy pojawia się Ramon Mercador. On walczył w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie republikańskiej i został zwerbowany przez NKWD. Zostaje zapoznany z sekretarką Trockiego. Łączy ich romans i przez to zaprzyjaźnia się ze wszystkimi strażnikami w jego willi. Wszyscy ludzie Trockiego zaczynają go traktować jak swego. I dlatego w sierpniu 1940 roku spokojnie wchodzi do domu Lwa Trockiego z czekanem pod płaszczem. Wyciąga go i wbija rewolucjoniście w głowę. Trocki umiera w męczarniach, a Mercador odsiedzi 20 lat kary w więzieniu w Meksyku i spokojnie pojedzie na Kubę. Tam trafi pod opiekę Fidela Castro, a później pod opiekę przywódców państwa sowieckiego. 20 lat w Meksyku odsiedział, ale komfortowe to specjalnie nie było.

nadmierna prędkość w terenie zabudowanym, rozproszenie uwagi, zwłaszcza korzystanie z telefonu w czasie jazdy i to, że nie ustępujemy pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. To właśnie te błędy, jak wynika ze statystyk, prowadzą do najgroźniejszych zdarzeń. Dla kierowców to prosty sygnał, warto zwolnić, zachować bezpieczny odstęp, dokładnie obserwować oznakowanie i to, co dzieje się nie tylko na drodze, ale w jej pobliżu. Przypomnę, że bezpieczna jazda to bardzo realnie mniej korków, mniej kolizji i mniej opóźnień.

0: Argyle, Tajny Szpieg, Lorne Balf. 7:27, za chwilę kolejna porcja faktów. Do studia przybędzie Mateusz Bożek z faktami właśnie. Mówiliśmy także w pogodzie od kilku dni o tym, że cieplej, coraz cieplej, ale że także sucho i coraz bardziej sucho. No i są pierwsze w tym roku apele o oszczędzanie wody. Obowiązują gdzie? O tym za chwilę więcej.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.

0: 7.30, czas na wyjście z kraju i ze świata w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura będą wyjaśniać przyczyny katastrofy samolotu, do której doszło podczas akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Poinformował o tym o poranku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przypomnę, samolot Dromader rozbił się wczoraj podczas gaszenia pożaru lasu w rejonie wsi Osuchy w powiecie biłgorańskim. Pilot maszyny niestety nie przeżył. Jak przekazał szef MSWiA, był doświadczony. W akcji gaśniczej obecnie bierze udział 48 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne 58 ma dojechać. Pierwsze w tym roku apele o oszczędzanie wody obowiązują już w części gmin na Mazowszu. Powodem jest postępująca w ostatnich dniach susza. Gmina Klębów w powiecie wołomińskim w specjalnym komunikacie ostrzega, że dostawy wody mogą być zagrożone. Ostatni deszcz był tam na początku marca.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Po 20 latach Arsenal Londyn znów zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Anglii pokonał wczoraj w rewanżowym meczu półfinałowym Atletico Madryt 1-0. Bohaterem Londyńczyków został Bukayo Saka. Trafił do siatki tuż przed przerwą i jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym meczu, ale jak ważne, bo dające awans Arsenalowi.
3: Trossard, piłka w siatce Bukayo Saka! Dobitka, szaleństwo do Arsenal Stadium!
1: Tak, gola Anglika komentował w Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Atletico miało w drugiej połowie okazję, aby wyrównać, ale gospodarze świetnie się bronili. Arsenal po raz ostatni w finale Ligi Mistrzów grał w 2006 roku, a dziś o 21:00 mecz rewanżowy Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain, po którym poznamy drugiego finalistę turnieju.
0: No, ostatnie spotkanie, pierwsze w dwumeczu, było jakimś show, pokazem, czym futbol być może. Na razie 4-5, taki wynik. No, a jutro pewnie będziemy mówić o tym, kto awansował dalej.
1: Ja liczę na kolejny dobry mecz i niezapomniane widowisko.
0: Myślałem, że liczysz, że wygra któryś z zespołów, ale dobrze, nie bądźmy stronniczo. O 8:00 wracamy.
1: Dokładnie
0: z faktami.
1: Tak.
0: Przyglądamy się temu, co na niebie. Chmur sporo na północnym zachodzie naszego kraju, deszczowo nad morzem. Padać właśnie może jeszcze w pasie od Zielonej Góry po Szczecin, tam od 8 do 11 stopni, 12 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, 16 miejscami już na Mazowszu. Dziś dość ciepło, do 24 stopni, na południu znowu raczej bez deszczu, padać może na zachodzie i w centrum. 7.32, lista urodzonych 6 maja, ciągle ją przeglądam, na niej jedno z najbardziej rozchwytywanych nazwisk Hollywood się pojawia. Tym panem jest George Clooney, co ma dzisiaj urodziny. Zaczynał od pracy na plantacji tytoniu u swoich dziadków, a teraz proszę, 2 Oscary i chyba jeszcze w sprawie Oscarowej i innych nagród nie powiedział ostatniego słowa. Oby. Z Ocean's 12, muzyczne spotkanie z urodzonym dziś, mającym urodziny, George'em Clooneyem.

0: pan Czajkowski, jutro rocznica urodzin tego pana, a dzisiaj u nas dziadek do orzechów Triepak. 7:37.
1: 1001 drobiazgów w RMF Classic. Czynne całą dobę.
0: Pewnie, że czynne. Przyglądamy się temu, co drobiazgowe, albo po prostu małym, ważnym wiadomościom. No to nie będzie dla niektórych mała wiadomość. Na początek coś z życia codziennego, ile do koperty włożyć na komunię. Z najnowszego badania o prezentach komunijnych wynika, że najczęściej wybieramy od 400 do 600 zł. Taką sumę deklaruje prawie 30% ankietowanych. Co czwarty Polak skłania się ku przedziałowi od 200 do 400 zł. No, koperta niech będzie sprawą dyplomatycznie rozwiązaną. Taką mam nadzieję, że tak będzie, tego życzę. A przed nami maksimum aktywności roju meteorów Eta Aquaridae. No, to nawet 50 spadających gwiazd na godzinę, oczywiście przy idealnych warunkach. To jedno z najstarszych znanych ludziom zjawisk astronomicznych. Już Chińczycy zapisywali je, a dzisiaj wiemy, że meteory są pozostałością po słynnej komecie Haleja. A radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. I najlepsze warunki do obserwacji ponoć dzisiaj tuż przed świtem. I na koniec drobiazg z cyfrowego świata. Naukowcy ostrzegają, że sztuczna inteligencja może pogłębiać nierówności społeczne. Z badań, które czytałem, wynika, że najczęściej i coraz bardziej świadomie korzystają z niej osoby lepiej wykształcone i zamożniejsze. To oznacza, że dostęp do technologii przyszłości może stać się kolejną linią podziału. Nie tylko technologiczną, ale i społeczną. Oby nie. Do gazet zajrzymy po 8:00. Mam nadzieję, że tam same dobre wieści.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Po reklamie.

0: wspaniały Louis Armstrong z życzeniem nie tylko dobrego poranka, ale całego dnia. No a o tym, jak ten dzień będzie wyglądał, decydują także czasami pieniądze i to im się będziemy przyglądać.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Bo pieniądze, jak wiadomo, lepiej mieć niż ich nie mieć. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś, co dalej z oprocentowaniem kredytów w Polsce i o tym opowie Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry. Rzeczywiście, dzisiaj tak, przed nami posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i decyzja w sprawie stóp procentowych. Wszystko wskazuje na to, że Rada zdecyduje się na utrzymanie stóp na obecnym poziomie. Obniżki są mało prawdopodobne, no bo niepewność, głównie za sprawą Donalda Trumpa, ale też Iranu, jest po prostu za duża, a ceny paliw wciąż są zbyt wysokie. Właśnie dlatego nie spodziewajmy się obniżania stóp, a decyzja konkretna po południu. Powiemy o tym dzisiaj.
0: W oczekiwaniu na decyzję ważną, polski złoty trzyma się nieźle, stabilnie.
2: Tak, jest w miarę stabilnie. Euro kosztuje w tej chwili o poranku 4,24 zł, dolar 3,62 zł, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski funt 4,91.
0: To teraz ważne wieści dla tych, którzy oszczędzają albo planują oszczędzanie.
2: Dokładnie, będziemy o tym mówić i mówimy o tym, ponieważ rząd przyjął bardzo ważny projekt ustawy. Otóż projekt ustawy o OKI, osobistych kontach inwestycyjnych. Ważna rzecz, to jest coś, o czym będziemy sporo słyszeć, zwłaszcza pod koniec roku, bo pewnie wszystkie banki będą nas do tego namawiać i warto wiedzieć, co to jest, zwłaszcza, że to jest ciekawa rzecz. Otóż to mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Rząd już od dawna mówił, że tu myśli, jakby ten podatek Belki obniżyć. Ostatecznie tego nie zrobili, ale wprowadzili właśnie OKI, czyli te konta inwestycyjne, które pozwolą inwestować bez tego podatku, przynajmniej częściowo. I jak to ma wyglądać w konkretach? Otóż, jeżeli mamy jakieś pieniądze i zainwestujemy je w obligacje oszczędnościowe albo damy na rachunek bankowy, to będą te pieniądze zwolnione z podatku Belki, jeżeli zainwestujemy maksymalnie 25 tysięcy złotych. Znaczy, możemy oczywiście inwestować więcej, ale z podatku będą zwolnione nasze pieniądze do 25 tysięcy złotych. Ale jeżeli odważymy się inwestować trochę śmielej, czyli wrzucimy te pieniądze na rynek kapitałowy, po prostu rzucimy na giełdę, zainwestujemy w fundusze albo w te bardziej zaawansowane obligacje, no to wtedy nasze oszczędności do 100 tysięcy będą zwolnione z podatku Belki. Ta ustawa ma wejść w życie od nowego roku, o ile oczywiście przejdzie przez parlament i uzyska podpis prezydenta, ale jak słyszymy tutaj, wstępna zgoda wszystkich stron jest.
0: A skoro o inwestycjach mówisz, to rząd nie odpuszcza w sprawie kryptowalut.
2: No, będzie kolejna burza polityczna z tego, ważna trochę dla naszych portfeli również. Rząd trzeci raz złoży w Sejmie niemal ten sam co poprzednio, projekt ustawy o objęciu rynku kryptowalutowego nadzorem. Jak pamiętamy, dwie poprzednie próby przeforsowania ustawy w tej sprawie zakończyły się wetem prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie na szwank.
2: Tak zapowiada premier Donald Tusk. Najbliższe posiedzenie Sejmu już w przyszłym tygodniu.
0: Najbliższy pasaż ekonomiczny, czyli podsumowanie ekonomiczne dnia o 18:00. A z nami był poranny Krzysztof Berenda.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Pieśń z Lamparta, z Punta Lusuli. Piękna, prawda? 3 minut brakuje do godziny 8. Pojawi się za chwilę z porcją faktów Mateusz Bożek, a już teraz nam opowie, co w faktach się wydarzy.
1: Między innymi mamy ważne informacje dla kierowców z obwodnicy Trójmiasta. Zrobił się tam aż 5-kilometrowy korek, także uważajcie. Także zajrzymy również ponownie do klas szkolnych. Dzisiaj maturzyści podejmują język obcy nowożytny. Z reguły będzie to angielski. Nasz londyński korespondent będzie miał kilka słów otuchy dla was.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Polewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, ma je dla nas Mateusz Bożek.
1: Od rana do walki z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie ponownie włączono śmigłowce. Służby liczą na to, że dzięki akcji z powietrza uda im się ugasić ogień. Strażacy podkreślają, że sytuację może skomplikować pogoda i zmieniający się kierunek wiatru. Działania utrudnia trudny leśny teren i problemy z doprowadzeniem wody. Do walczących z ogniem strażaków dołączają kolejne zastępy i jednostki wsparcia. Plan działań na najbliższe godziny o poranku przedstawił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
11: Będziemy budować długie linie gaśnicze z ziemi do tych terenów. No i najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie oraz dwa dromadery.
1: A ja przypomnę, ogień objął 250 hektarów. Kierowcy, około 5-kilometrowy korek zrobił się na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Owczarnia. Na tym odcinku zepsuł się samochód osobowy, który blokuje prawy pas w kierunku Gdyni. Jeśli jedziecie tą trasą, to uważajcie. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla południowych powiatów Podkarpacia. Alerty będą obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Sanoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim. Wiatr w porywach może rozpędzić się tam dzisiaj dzisiaj do 80 km na godzinę. Według synoptyków w drugiej połowie tygodnia do południowej i wschodniej Polski mogą wrócić burze, które przyniosą ochłodzenie.
12: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Był już egzamin z języka polskiego, była już matematyka, dzisiaj język obcy. Maturzyści za godzinę przystąpią do matury z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Większość wybrała angielski. Z tej okazji nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan postanowił przekazać maturzystom kilka słów na otuchę.
13: To be or not to be, czyli bezokolicznik czasownika posiłkowego połączony z spójnikiem współrzędnym rozłącznym z partykułą przeczącą, która wspólnie z bezokolicznikiem tworzy zaprzeczenie. To proste zdanie w języku angielskim, a zarazem najsłynniejsze, można skomplikować. Język wcale nie musi taki być, a matura z angielskiego, pod warunkiem, że jest się do niej przygotowanym, może być przygodą. Mową Szekspira posługuje się na świecie 1,5 miliarda ludzi. O tym, że jest to przydatne, nie muszę chyba nikogo przekonywać, natomiast ocena z angielskiego może być perłą w koronie maturalnych egzaminów. I jeszcze jedno, keep calm and carry on. O tym powiedzeniu młodzi maturzyści także warto dziś pamiętać.
1: A my z Łukaszem do tego apelu się przyłączamy. Mm-hmm. Pamiętajcie, everything will be alright.
0: Bogdan Frimorgan z korespondencją z Londynu wróci do nas jeszcze za kilkanaście minut. Bardzo ładne to było zdanie, że matura to przygoda. Bardzo ładne, tak do tego podejdźmy.
1: Z perspektywy czasu tak można to ująć.
0: Tak, 8:30 wracają fakty, to pewne, my przygód pogodowych teraz poszukamy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Mówię cały czas i mówię, że przydałoby się trochę deszczu, no i w końcu pada na krańcach zachodnich i na północy, tam od 8 do 12, 13 stopni, w centrum chmury, trochę przejaśnień, a na południu słońce i trochę chmur. Najcieplej teraz w rejonie Lublina, już 17-18 stopni w tym rejonie kraju. Po południu szykują nam się 24 stopnie maksymalnie, padać dzisiaj będzie na zachodzie i w centrum.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 7:45, a tych spacerów z przewodnikiem po Krakowie jest ponad 200. O akcji Kraków na Okrągło opowiem w tej godzinie naszego poranka wspólnego. Zajrzę wcześniej do gazet tutaj. Zaskoczenie. Połączymy się też z Londynem, ale to nie wszystko, co w Śniadaniu Mistrzów mam dla was, bo muzycznie też będzie nie zgorzej. Do 10:00 jestem z wami, jak zwykle z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, cześć.
2: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: Karol mi tu pisze, że 6 maja to dla niego dzień wyjątkowy. Dziś 3. rocznica ślubu z najwspanialszą kobietą, jaką poznał w życiu, a znają się od lat 18. Na imię ma Izabela. Karolu, Izo, życzę, żebyście cały czas odbijali się sobie w oczach i żebyście, patrząc na siebie, codziennie myśleli, dobry wybór. Bo powiem wam szczerze, ja na przykład tak właśnie mam. Percy Sledge.

0: punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Mamy to w redakcji nowy tygodnik powszechny, nowy numer, temat okładkowy poświęcony papieżowi i tym, jak jego historia rezonuje na świat, ale ja zajrzałem do tekstu Przemka Wilczyńskiego o fenomenie ostatniej zbiórki charytatywnej, która trafiła, przypomnę, do Księgi Rekordów Guinnessa, a którą zorganizował spontanicznie Łatwo Gang. W tygodniku znajdziecie m.in. próbę znalezienia podobnych historii w biogramach i biografiach Jerzego Owsiaka i Łatwo Ganga. Okazuje się, że urodzony w Warszawie Piotr Garkowski, alias Łatwo Gang, mógłby konkurować dzisiaj z pokręconym prawie 4 dekady temu życiorysem Owsiaka. Niedoszły magister zarządzania został influencerem, twórcą internetowym, youtuberem, tiktokerem, który coraz bardziej abstrakcyjnymi czasami przedsięwzięciami zyskiwał sobie internetową publiczność, ale ważna jest też w tym duecie, który jest porównywany, charyzma. A co z polityką? Skąd ten sukces nowego pokolenia, które przebiło się w 2 tygodnie do tak dużej publiczności i tak dużą zbiórkę zorganizowało? Jak to porównać z projektowanego latami sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy projektu Jurka Owsiaka? Jak to się wszystko wydarzyło? Co tu się stało? O tym przeczytacie dziś w tygodniku powszechnym. Tymczasem wczoraj przegapiłem Rzeczpospolitej, już była ta wiadomość, dzisiaj piszę także o tym Onet i widzę, że Polska Agencja Prasowa też podaje taką wiadomość. Po ponad 60 latach na scenie Rolling Stonesi wracają i mówią: sprawdzam, będzie nowy album, premiera 10 lipca, proszę sobie zapisać, Foreign Tongues ma się nazywać. No i to jest ekspresowo powstała płyta, bo zaledwie 3 lata po Hockney Diamonds, będzie bardzo stonesowa, z gośćmi, wśród nich między innymi Paul McCartney oraz ludzie między innymi z The Cure i Red Hot Chili Peppers. Szczegóły w mediach przeróżnych, a na Rolling Stonesów bardzo mocno nowych. Czekam, by pierwsze single już pojawiły się w internecie.

0: Muzyka z trzeciej części przygód Wielkiego Po. Wielkiego pod wieloma względami. Dźwięki z Kung Fu Pandy. Hans Zimmer, to za nami. A przed nami łączenie z Londynem i poranne historie ze Zjednoczonego Królestwa od Bogdana Frimorgana.
1: Czym żyje ulica w Londynie? Wielka Brytania pragnie przyłączyć się do europejskiego programu gwarantującego Ukrainie pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Pomysłodawcą tego projektu jest oczywiście Unia Europejska, ale Londyn, mimo iż wziął rozwód z Brukselą, gotów jest odegrać swoją rolę. O tym między innymi rozmawiał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer z przywódcami europejskimi. Według doniesień brytyjskich mediów Wielka Brytania gotowa byłaby wziąć na siebie część obsługi oprocentowania tej pożyczki. Stając się częścią projektu, brytyjskie firmy zbrojeniowe mogłyby liczyć na kontrakty zawierane z Ukrainą na dostawy broni, których inne europejskie kraje nie mogą zagwarantować, na przykład na samonaprowadzające pociski typu Storm Shadow. Paradoksalnie wojna w Ukrainie jeszcze bardziej zbliża Wielką Brytanię do Europy. Od samego jej początku Brytyjczycy starają się grać pierwsze europejskie skrzypce w niesieniu pomocy Ukraińcom. Warto podkreślić, że w obecnym rządzie Keira Starmera istnieje też polityczne pragnienie zacieśnienia

0: wachlarz działań, od ochrony granic po cyberbezpieczeństwo. Kluczowym filarem jest tutaj wymiar zbrojeniowy, czyli integracja przemysłów obronnych w ramach programu przeciwlotniczego i dostawa ogromnej partii rakiet. Jak zauważają komentatorzy, politycznie Polska wyrasta na głównego pośrednika między Wielką Brytanią a Unią Europejską, co nabiera znaczenia w obliczu deklaracji premiera Keira Starmera o odwróceniu nastrojów probrexitowych. Brytyjczycy, podpisując ten traktat, nie tylko wzmocnią wschodnią flankę NATO, ale też zabezpieczą interesy handlowe na jednym z najbardziej dynamicznych rynków zbrojeniowych w Europie. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

Wiosna w RMF Classic. Głośne dzieła, wielcy wokaliści. Szczygieł. Tylko w RMF Classic.

0: O Sole Mio, 8:26, śniadanie mistrzów trwa. Konsekwencje wielkiego pożaru lasu na Lubelszczyźnie, konsekwencje dla mieszkańców, o tym powie Mateusz Bożek w faktach. No i będziemy sprawdzać, czy Bayern Monachium, czy Paris Saint-Germain znajdzie się, który z tych klubów w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. No będziemy sprawdzać.
1: Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: 8:30. Czas na wyjście z kraju i ze świata. TV RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Chodzi o gminy Łukowo, Józefów i Aleksandrów. Służby apelują, aby nie otwierać okien i drzwi. Przypomnę, w tym rejonie strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasu. Ogień objął 250 hektarów. W gaszeniu pożaru bierze udział policyjny śmigłowiec Black Hawk z wykorzystaniem specjalistycznego zbiornika na wodę, tak zwanego Bambi Bucket, o pojemności 3000 litrów. Będzie wspierać akcję na ziemi. Kierowcy Blokowana jest krajowa 32 w Zielonej Górze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i bus. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest także krajowa 9 w Nietulisku Małym, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Na odcinku w kierunku Radomia zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Policja kieruje na objazdy. Tutaj na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Bayern Monachium, a może Paris Saint-Germain. Dziś wieczorem dowiemy się, kto zagra z Arsenalem Londyn w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przewagę przed rewanżowym starciem mają Paryżanie, który pierwszy mecz wygrali aż 5-4. Ale rewanż Bawarczycy rozgrywają na własnym stadionie. Na początku sezonu niewielu wierzyło, że w ostatnim meczu u siebie będziemy mieli szansę awansować do finału Ligi Mistrzów. Teraz jesteśmy tutaj, przeżyliśmy wspaniałe chwile, a kibice wierzą, że nam się uda. I razem chcemy uczynić ten moment niezapomnianym. Mówił na meczowej konferencji trener Bayernu Vincent Kompany. Początek spotkania o 21:00.
0: Kolejne fakty o 9:00. Deszcz o poranku na północnym zachodzie Polski, po południu popadać może też w centrum, na Dolnym Śląsku, zagrzmi na Mazowszu. Dziś maksymalnie 24 stopnie, teraz patrzę na mapę, od 7 do 18 stopni najchłodniej nad morzem w rejonie Koszalina, najcieplej w rejonie Lublina. Jutro i pojutrze, temperatura zdecydowanie przyjemna. No, czyli spokojnie powyżej plus 10 stopni będzie. Weekend zapowiada się naprawdę ładnie. To co, potańczymy teraz w poranku Grease.

0: Roztańczona odsłona, śniadania mistrzów, muzyka z Grease. To może zatrzymajmy się chwilę i porozmawiajmy. I pospacerujmy.
1: Danie do myślenia. Poranna rozmowa RMF Classic.
0: Z nami Marcin Andrukowicz, wiceszef Krakowskiego Forum Kultury, które organizuje bardzo ciekawy cykl spacerów. Te spacery już trwają. Kraków na okrągło. Co to tak naprawdę za seria wydarzeń? Tych spacerów po Krakowie jest całe mnóstwo. Kraków trochę tym żyje. To nie ma tutaj tajemnicy. Jest tych szlaków naprawdę sporo. Jak wy ułożyliście ten program?
2: Kraków jest idealnym miejscem do spacerowania.
0: Tak po prostu.
2: Tak po prostu. A jeżeli jeszcze można spacerować mądrze z dobrym przewodnikiem, to tym lepiej. Ale do rzeczy. Kraków na okrągło od kilku lat to był taki program spacerów z przewodnikami, tematyczny program, który realizowaliśmy w sezonie wiosennym i letnim. Od tego roku będzie on w zupełnie zmienionej formie. 250 spacerów, około 30 najlepszych przewodników krakowskich. Spacery tematyczne, literackie, historyczne, ale również dźwiękowe, wytchnieniowe, w różnych dzielnicach. Będziemy w Hucie, będziemy na skałkach Twardowskiego. Wszystkie spacery bezpłatne. To jest bardzo ważna sprawa i zapisać się można poprzez stronę internetową naszego programu, czyli kno.com.pl.
0: A co z mieszkańcami Krakowa, którzy twierdzą, że już wszystko widzieli, wszystko wiedzą i że nie ma ich dzielnica albo inne dzielnice przed nimi żadnych tajemnic? Część krakowian jest z tego znana. Czy ich zaskoczycie?
2: Ja osobiście nie znam takich, którzy twierdzą, że wszystko wiedzą. Będą spacery nocne. Będą spacery nocne o zbrodniach krakowskich. Będą spacery nocne uciechach, o tematyce erotycznej, po 22 oczywiście.
0: Tak.
2: Więc myślę, że zaskoczymy tematyką, ale również poziomem, bo naprawdę najlepsi przewodnicy, świetnie przygotowani, którzy potrafią roztaczać ciekawe wizje, opowieści. Myślę, że to jest rzecz, która zachwyci najbardziej wybrednych mieszkańców.
0: Ja pytając o tych krakowian, też myślałem o tym, dla kogo to tak naprawdę jest propozycja. Czy tylko dla mieszkańców Krakowa?
2: Dla mieszkańców Krakowa, ale oczywiście strona jest otwarta, więc jeżeli ktoś, przyjeżdżając do Krakowa na krótkie wakacje czy do cioci, zarejestruje się
0: Czyli jeśli wiemy, że za miesiąc będziemy w Krakowie albo za dwa miesiące będziemy w Krakowie i chcemy doświadczyć czegoś nietuzinkowego z mieszkańcami Krakowa, to rozumiem, że można próbować się wbić na taki spacer wcześniej, rezerwując sobie uczestnictwo online.
2: Przez stronę internetową publikujemy harmonogramy z tygodniowym wyprzedzeniem, rejestrujemy się, otrzymujemy zwrotnego maila z numerem, z naszym identyfikującym nas numerem, przychodzimy na miejsce zbiórki, pokazujemy, że jesteśmy numer taki i taki, idziemy na spacerze, zestawy słuchawkowe, student będzie do pomocy, który będzie ogarniał stronę taką organizacyjną, także przewodnik skupi się tylko na czarujących opowieściach o naszym pięknym mieście.
0: No, o tym wszystkim opowiadał nam Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Flashdance, Wall Feeling, Irene Cara. 10 minut brakuje do godziny 9:00. Słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic, a u mnie dobre wieści same. Jeszcze mamy, jeszcze są zaproszenia do zabawy, a co za tym idzie, zaproszenia na... na koncert do wygrania u nas w RMF Classic. Podwójne bilety na niezwykły koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo, a to wydarzenie już 17 maja w czasie 19 odsłony Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Ten festiwal rozpoczyna się już tuż 13 maja. Panie, panowie, warto być wtedy w stolicy Małopolski. A jak dołączyć do zabawy? To jest proste. Odtwórz swoją ulubioną scenę z filmów z serii o Harrym Potterze. Możecie ją zagrać, sparodiować, poprzebierać się zabawnie, dodać własną kreatywną interpretację do jednej ze scen. Trzeba nagrać filmik, wrzucić go albo na Instagram, albo na TikToka, no i zaobserwować RMF Classic, oznaczyć nas w poście, dodając hashtag scena z Hogwartu. Najbardziej pomysłowe zgłoszenia nagradzamy zaproszeniami na wyjątkowe widowisko z muzyką na żywo. Różdżki w dłoń, telefony, smartfony w dłoń również. No i pokażcie światu swoją magię i uwielbienie dla historii z Harrym Potterem w roli głównej. Czekamy cały czas nieustająco na wasze zgłoszenia, a ja mogę zgłosić już, że w przyszłym tygodniu w Śniadaniu Mistrzów goście festiwalowi będziemy świętować 19. odsłonę FMF-u razem.
1: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: A u nas teraz Patrick Doyle i muzyka do filmu Harry Potter i Czara Ognia. Walc będzie.

0: Druga suita orkiestrowa od pana Bacha wybrzmiała w śniadaniu mistrzów. Za chwilę brzmieć będą fakty, które przygotowuje dla nas już Mateusz Bożek. A w faktach, skoro dziewiąta, będzie egzamin kolejny w maratonie maturalnym. To będzie egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Jakie obawy i czy w ogóle obawy mają jakieś maturzyści przed tym spotkaniem? O tym więcej za chwilę w faktach.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się dziewiąta, a my dla was mamy już kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
13: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Kutno. Powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem na odcinku Sochaczew-Bednary. Pasażerowie, musicie się liczyć z opóźnieniami składów. Zamieszanie wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone ogłosiły koniec operacji Epicka Furia w Iranie i poinformowały, że teraz zastąpi ją Projekt Wolność. Nowa operacja ma pomóc statkom w bezpiecznym przepłynięciu przez cieśninę Ormuz. Jednak Donald Trump postanowił ją nagle wstrzymać na krótki czas. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry. Powód to rzekomo postępy w rozmowach z Iranem na prośbę Pakistanu i innych krajów w oparciu o ogromny sukces militarny, jaki odnieśliśmy podczas kampanii przeciwko Iranowi, a także fakt, że poczyniliśmy ogromne postępy w kierunku pełnego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu. Wspólnie uzgodniliśmy, że chociaż blokada pozostanie w pełnej mocy, projekt Wolność, czyli przepływ statków przez cieśninę Ormuz, zostanie wstrzymany na krótki czas, aby sprawdzić, czy porozumienie zostanie sfinalizowane i podpisane, napisał Trump. Prezydent nie podał żadnych dodatkowych wyjaśnień, a pytań jest więcej niż odpowiedzi. Powiem tak, najstarsi korespondenci Białego Domu nie wiedzą już, o co chodzi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś, co dalej z oprocentowaniem kredytów w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że zdecyduje się na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Obniżki są mało prawdopodobne, bo niepewność, zwłaszcza za sprawą Donalda Trumpa i Iranu, jest zbyt duża, a ceny paliw wciąż wysokie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej po południu.
7: To są fakty dnia w RMF Classic.
13: W pobliżu miejscowości Kamień na Litwie trwają ćwiczenia taktyczne Brave Gryphon 26-2. Biorą w nich udział m.in. wojska litewskie, polskie i portugalskie. Dzisiaj miejsce to odwiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki. Będzie tam również reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
15: Dzisiaj zaplanowano m.in. pokaz dynamiczny oraz rozmowy plenarne delegacji z Polski i Litwy. Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo przesmyku suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, pluton zmotoryzowany z bezzałogowymi środkami walki. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
13: To chwila przerwy w tym maratonie maturalnym. Tak o dzisiejszym egzaminie z języka obcego na poziomie podstawowym mówią maturzyści. Właśnie powinni otwierać zaplombowane arkusze. A co mówili przed wejściem do sal?
16: Wydaje mi się, że mam wystarczającą wiedzę na ten temat i też rozszerzam angielski, więc podstawa to jest pikuś.
17: Bardzo dobrze, jestem dobrze nastawiona, ponieważ to będzie proste. Najbardziej się stresowałam przez polski, na angielskim to już luzik. Czy myślisz, że te podstawy ogólnie to taka rozgrzewka bardziej przed rozszerzeniem?
18: Takie pewniaki na pewno są. Słuchanie, reading, jakiś właśnie prosty writing.
19: A no na spokojnie, angielski to już najmniejszy problem.
18: Matma to była tragedia, nie? Ale teraz już z górki.
13: Z wyluzowanymi, jak słychać, maturzystami przed wejściem do sal egzaminacyjnych rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Good luck!
0: Pewnie, że tak. Good luck, good luck. 9:30. Wracają kolejne fakty do nas, a my zerkamy teraz do pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Ludowe powiedzenie pogodowe rzecze tak. Gdy na Filipa deszcz rzęsisty, plon będzie dobry i czysty. Pada i padać może przed południem jeszcze nad morzem i na krańcach zachodnich. No i dobrze, bo deszczu nam brak. Po południu burzowo może się zrobić na Dolnym Śląsku i na Mazowszu. Nad morzem teraz 8-9 stopni, powyżej 10 stopni w znacznej części kraju. W Lublinie najcieplej, tam 19 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Okazuje się, że żagle to nie atrakcja jedynie dla wilków morskich, o czym za moment się wspólnie w poranku RMF Classic, mam nadzieję, przekonamy. Proponuję też spacer po lesie, uważny spacer. Coraz większa susza niestety i o tym będziemy mówić, o konsekwencjach tej suszy. Będzie też bieg przez Pszczynę na 10 kilometrów i pluszowe historie wasze w śniadaniu mistrzów naszym wspólnym.
21: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: I najpiękniejsza muzyka filmowa cały czas z nami. Greg Zorba, Mikiś to Drakiś.

0: dynastia Tudorów i Trevor Morris. Ja mam wrażenie, że całymi dynastiami już biegamy przez kraj. Rośnie liczba dużych wydarzeń sportowych, ale przy tej okazji zwracam uwagę, że w mniejszych, na przykład od Warszawy, Wrocławia czy Krakowa, miejscowościach też sporo się dzieje i też się biega. Na przykład w Pszczynie.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: To już za miesiąc, 15 odsłona biegu pszczyńskiego. Do pokonania będzie słuszny dystans 10 km, zapowiada Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
2: Trasa 10-kilometrowa poprowadzona wzdłuż najpiękniejszych zakątków Pszczyny, a więc biegacze, którzy pokonują trasę 10 km, mogą zobaczyć m.in. zabytkowe obiekty sądu, Muzeum Zamkowego, pszczyńską starówkę, czy fragmenty alejek parkowych, ponieważ trasa wiedzie również przez park. W tym roku wystartuje 600 zawodników, jeżeli chodzi o bieg główny, i 400 osób w biegach dziecięcych.
0: Wyliczał burmistrz Pszczyny, a bieg pszczyński, 15. edycja, 7 czerwca.

0: John Ostinelli, Sonia Beluszowa i dźwięki z Wiedźmina towarzyszyły nam porannie w Śniadaniu Mistrzów.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.
0: Powiedzmy sobie to wprost, zanim były playlisty, podcasty, algorytmy, AI, był on, pluszak, który o nas wiedział więcej niż ktokolwiek inny. I o tym wszystkim, co ważne i co chcieliśmy, by zostało tajemnicą, milczał. Bo ja zapraszam na pluszowe Śniadania Mistrzów od poniedziałku do piątku i można dzięki tym opowieściom waszym nie dość, że wrócić do przeszłości, to jeszcze wygrać pluszaka z logo RMF Classic. Co trzeba zrobić? Opowiedzcie nam swoją historię pluszaka z dzieciństwa. On był powiernikiem tajemnic, był może ofiarą eksperymentów fryzjerskich. Ja na przykład swojego misia, nie wiedzieć czemu, cały czas leczyłem i kroplówki. Uwielbiałem mu podawać. Liczymy na piękne, absurdalne, wzruszające historie. Ja liczę. No i rodzice pewnie do dzisiaj wasi nie wiedzą o tych historiach, więc można je teraz po latach ujawnić. Historię z pluszakiem w roli głównej. Pluszaki z logo RMF Classic czekają na was. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. No bo umówmy się, te pluszaki to nie były zwykłe zabawki. To byli mistrzowie naszych nocy i poranków.
1: Pluszowe Śniadanie Misiów.

0: Antonio Vivaldi, fragment z koncertu skrzypcowego D-dur. Klasyka w śniadaniu mistrzów, 9:27. Za 3 minuty klasycznie już w poranku RMF Classic kolejna porcja matur i faktów. Trzeci dzień matur pisemnych mamy, dzisiaj język obcy. Nasi reporterzy śledzą nie tylko sam egzamin, no ale także to, co już za nami. I okazuje się, że do dziś unieważnionych jest kilkadziesiąt takich egzaminów. Jaki jest powód? Wydawałoby się, że banalny. Banalny i może być wszechobecny. Szczegóły za moment.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: 9.30, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Mateusz Bożek.
1: 30 egzaminów maturalnych zostało unieważnionych jak dotąd z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. Dowiedzieli się dziennikarze RMF FM w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi zarówno o poniedziałkowy egzamin z języka polskiego, jak i wczorajszy z matematyki. Maturzyści, którzy złamali zakaz korzystania z telefonu, mogą ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok. Nie ma powodów do tego, aby straszyć Polaków. Tak Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, w porannej rozmowie RMF FM ocenia niedawno wypowiedź premiera. Przypomnę, Donald Tusk w wywiadzie dla Financial Times ostrzegł, że Rosja może zaatakować członka NATO w ciągu, tu cytat, raczej miesięcy niż lat.
2: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa wiedzę o raportach, o konkretnych, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza.
3: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
1: W Rzymie biało-czerwoni już szykują się do rywalizacji na kortach tenisowych. O 11:00 swoje mecze pierwszej rundy turnieju WTA rozpoczną Magdalena Fręch i Magda Linet. Pierwsza z pań zagra z Aleksandrą Elou z Filipin, a rywalką drugiej będzie Niemka Tatiana Maria. Turniej we włoskiej stolicy rozpoczyna też dziś Hubert Hurkacz, którego pierwszym rywalem będzie Niemiec Jannik Hanfmann.
0: My do faktów wrócimy o 10:00 w RMF Classic. Teraz zerkamy do pogody. Podział pogodowy mamy o poranku następujący. Na wschodzie jest bardzo ciepło, miejscami nawet 19 stopni i przejaśnienia, a na krańcach zachodnich o 10 stopni mniej, czyli 10-11 stopni i duże chmury i miejscami pada deszcz. Padać może zresztą tam przez całe przedpołudnie. No i dobrze, ponieważ deszcz nam jest potrzebny, także w maju. Czekamy jeszcze na deszcz na południu kraju. 9.32 za maturzystów wspólnie z Mateuszem od rana o tym przypominamy, trzymamy kciuki. No i myślę sobie, że przecież już za jakiś czas, za kilka tygodni będziecie mogli maturze powiedzieć time to say goodbye. Niech to będzie pocieszająca perspektywa, miła perspektywa.

0: Zabank, Henryk Kuźniak. Śniadanie mistrzów trwa, a my mamy teraz rodzaj specjalny wycieczki.
1: Co słychać w Szczecinie?
0: A wycieczka ta nietuzinkowa będzie ze względu na miejsce, w którym się pojawimy. Majówka za nami, maj się rozkręca na dobre. To jest najwyższa pora, by rozwinąć żagle, postawić żagiel. Już w ten weekend szczecińskie Centrum Żeglarskie tradycyjnie otwiera sezon żeglarski. W przystani przez dwa dni będzie się naprawdę sporo działo. I na lądzie, i oczywiście na wodzie. Do wspólnego rozpoczęcia sezonu żeglarskiego zapraszam Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego.
2: Będziemy mieć rejsy na wodzie, na przykład rejsy na naszych największych jednostkach, czyli na Darze Szczecina oraz na Zrywie. Będziemy mieć spływy kajakowe, będziemy mieć bardzo takie zabawne regaty oldboyów, czyli dojrzałych mężczyzn na małych optymistach, czyli tych najmniejszych łódkach. Najlepsza ich nośność jest wtedy, kiedy ktoś waży do 50-55 kg, a często panowie, którzy wsiadają, tę wagę przekraczają powiedzmy dwukrotnie, więc jest to zabawny widok.
0: No niektórzy może jeszcze nie dwukrotnie. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla młodszych, starszych, jak słyszycie, a także dla tych, którzy może mają we krwi. No i dla tych, którzy co dopiero pomyśleli, że dobrze, to mogą być moje pierwsze kroki na pokładzie. Ahoj przygodo, Centrum Żeglarskie w Szczecinie zaprasza na najbliższą sobotę. No a ja mówię ahoj przygodo wszystkim tym, którzy lubią na jeziorze, na akwenie, po morzu pływać.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: W poranku pływamy między tematami z seriali, a muzyką najpiękniejszą filmową i odrobina klasyki. Także na nią jest miejsce w Śniadaniu mistrzów. Fryderyk Chopin, Mazurek teraz.

0: reklamę.
1: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: filmu Frankenstein. Muzyka, której autorem jest Alexandre Desplat. 9 minut brakuje do 10.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wychodzimy naprzeciw.
0: I wychodzimy w maj na spacer na przykład do lasu. Uważajcie, bo w lasach bardzo sucho jest. Ja do lasu bardzo lubię, ale uważać trzeba. Na przykład na Śląsku mamy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy i leśnicy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad i zachowanie szczególnej ostrożności właśnie w czasie chodzenia po lesie. Opowiada o tym Sławomir Forystek z Nadleśnictwa Katowice. Rozmawia z nim Amadeusz Biurkowski.
2: Pierwsza sprawa to oczywiście nieużywanie otwartego ognia, kiedy chodzimy, nawet przy tak niskiej wilgotności powietrza, nawet w miejscach, gdzie na co dzień można z tego otwartego ognia w postaci ogniska, grilla skorzystać, bo takowe miejsca turystyczne oczywiście w lasach zlokalizowane są.
0: Przypomina Sławomir Forystek z Nadleśnictwa Katowice, rozmawiał z nim Amadeusz Biurkowski w lesie. Rozglądajmy się i bądźmy uważni nie tylko na przyrodę przy trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, zarówno w lasach, jak i w odległości do 100 metrów od granicy lasu. Zabronione jest, przypominam, używanie ognia otwartego, wypalanie traw, rzucanie niedopałków. Pamiętajmy, że to nasze wspólne lasy są.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.

0: Muzyczna puenta śniadania mistrzów, Georges Bizet i wstęp do czwartego aktu Carmen. Wstępem do dobrego popołudnia na pewno będzie spotkanie z Darkiem Stańczukiem, który za chwilę pojawi się w naszym studio. A Darek ma dla was nawet dosłownie wstęp na międzynarodową galę seriali w czasie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Bilety możecie wygrać w naszej zabawie Wielkie Hity Małego Ekranu. FMF już w przyszłym tygodniu, zagadka już za chwilę, fakt o 10.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo, miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Po reklamie.
9: I punktualnie 10. Mateusz Bożek i najświeższe w RMF Classic fakty.
10: Jeszcze nawet doby może potrwać walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Gasi go około 300 strażaków. Akcję na ziemi wspiera policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na płonący las zrzucana jest woda. Niewykluczone, że do działań mogą zostać skierowane kolejne maszyny. Okoliczni mieszkańcy są proszeni o to, żeby nie otwierali okien i w miarę możliwości pozostali w domach.
11: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, bo mówiliśmy o tych 6 wstępnie kilometrach, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
10: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Rosja naruszyła zawieszenie broni ogłoszone przez Ukrainę. Oznacza to, że Kreml odrzuca pokój, a Władimirowi Putinowi zależy tylko na paradach wojskowych, a nie na życiu ludzi. Oświadczył dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Rosyjskie ataki z użyciem ponad 100 dronów i 3 pocisków rakietowych trwały przez całą noc. Rano Rosjanie uderzyli m.in. w Charków i Zaporoże. Przypomnę, przywódca Rosji Władimir Putin chciał przerwy w walkach z Ukrainą 8 i 9 maja w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi ogłosił jednostronnie rozejm od północy z 5 na 6 maja. Kolejne wykroczenia drogowe byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, polityk ma dodatkowo odpowiedzieć za 4-krotne używanie telefonu komórkowego podczas kierowania samochodem. Łukasza Mejzę, rozmawiającego przez telefon z Ałkułkiem, zarejestrowały fotoradary. To oznacza, że jego konto punktów karnych zwiększa się do 225. 177 za przekroczenie prędkości oraz 48 za telefon. Jeśli poseł nie przyjmie mandatów, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
12: Poznaj fakty. RMF Classic.
10: Lądek-Zdrój ma pomysł na to, jak ożywić ruch turystyczny po powodzi, która dotknęła miasto w 2024 roku. Między częścią uzdrowiskową, która nie ucierpiała w kataklizmie, a starówką, która została mocno zniszczona, powstanie deptak spacerowy. Będzie to możliwe dzięki odbudowie ulicy Kościuszki, zdradził RMF FM burmistrz Tomasz Nowicki.
12: To jest marzenie mieszkańców, to jest również moje marzenie. Ta ulica zmieniłaby charakter z typowo przejazdu tranzytowego na charakter właśnie spacerowy i moglibyśmy mówić wtedy o deptaku, który zachęciłby turystów z części Zdrojowej, ażeby przyszli do części staromiejskiej.
10: Turyści, z którymi rozmawiała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, są zachwyceni tym pomysłem.
13: Wspaniała propozycja. Tu jest gro ludzi starszych, kuracjuszy, z kijeczkami.
14: Herbatkę czy kawkę.
13: Loda dobrego, co jeśli wypić smaczną kawkę, gdzieś usiąść.
15: Taki deptak byłby czymś, gdzie mogliby spędzić czas, bo w tej chwili nie ma takiego miejsca. Siedzą wszyscy przed Wojciechem i się męczą na tych ławeczkach.
10: A budowa deptaka ma ruszyć jeszcze w tym roku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Niż i polarne morskie powietrze wpływają na pogodę w Polsce. W sumie umiarkowanie pogodna czy zachmurzona środa, deszcze możliwe na północy, z kolei burze na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie, do 8 stopni nad morzem, ale do 23 już w centrum, do 27 najcieplej na południowym wschodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Jesse Cook, gitarzysta, już za chwilkę wjedzie tutaj na naszą playlistę radiową z utworem La Rumba del Jefe, rumba dla szefa. Będzie pięknie, będzie atrakcyjnie, ale na razie jeszcze listowska fortepianowa miniatura Marzenie miłosne z numerem 3. Przepiękne. Posłuchajmy.

0: Tak rumbowym krokiem idziemy w to środowe przedpołudnie. La Rumba del Jefe i Jesse Cook, gitarzysta. Jak to we środy o tej porze polecamy konkurs.
1: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
0: Dobra zabawa to jedno. Można jeszcze w tym konkursie zdobyć bilety na międzynarodową galę seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, który już za tydzień dokładnie się zacznie. Aby zdobyć te bilety i dziś piszecie o waszej ulubionej serialowej produkcji, to w odpowiedzi na otwarte pytanie. Jazda obowiązkowa to rozpoznanie serialu Zagadki. Tam w tym serialu Akceptacji Gwiazd rozpaczliwie poszukuje szef pewnego filmowego studia, aktorzy się obrażają, a on musi gasić te pożary, no i godzić to wszystko z korpo wymaganiami. Jeśli już wam świta o jakiś serial chodzi, piszcie rmfclassic.pl. Wielkie hity małego ekranu. Jeszcze w tej godzinie kolejna konkursowa podpowiedź. Tymczasem Stand By Me wyśpiewa Benny King. Posłuchajmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat. A do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200...
3: Patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200...

0: inne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Yeah.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: Dokładnie za tydzień, 13 maja, rusza 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. W tegorocznym programie m.in. gala seriali FMF. Zabrzmią specjalnie na ten festiwal przygotowane suity z takich produkcji jak Bridgertonowie, Ripley, Yellowstone. Jest jeszcze niespodzianka, o której dyrektorka FMF Agata Grabowiecka.
2: Suita ze Star Wars, ze wszystkich seriali dedykowanych temu właśnie uniwersum. I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali, czyli nie tylko John Williams, ale też i Mick Giacchino, i Ludwig Göransson, i wielu innych kompozytorów, w tym również kompozytorka Natalie Holt, i połączenie tego w jedną ogromną, potężną suitę, bo to jest potężna muzyka, razem właśnie z wizualami, z fragmentami tych seriali na ekranie, które zobaczymy za orkiestrą. Tego naprawdę nie można przegapić.
1: Gala seriali FMF 16 maja w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na rmfclassic.pl. Koniec lat 80. nowojorska dzielnica East Village. Grupa młodych, ekscentrycznych ludzi walczy o swoje marzenia, mierząc się z biedą, wykluczeniem i epidemią AIDS. Spektakl na kanwie pucciniowskiej cyganerii, musical Rent na deskach Teatru Varieté w Krakowie. Amerykański kompozytor i dramaturg Jonathan Larson chciał tym musicalem przyciągnąć do teatru pokolenie MTV. Brzmiący rockowo spektakl z bandem grającym na żywo proponuje w Krakowie Jakub Wocial. Najbliższe pokazy musicalu Rent w Teatrze Varieté od 7 do 10 maja.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama. Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Po reklamie.

Tematy Thomasa Albinoniego, Ralpha von Williamsa. Biały delfin także w naszym kinie, to jeszcze przed 11:00 u nas w RMF Classic. Dariusz Stańczuk do słuchania zapraszam. Tymczasem projekt Hail Mary, taki oto seans, gdzie pamiętna piosenka Beatlesów, Two of Us.

0: Biały Delfin Michel Legrand i jego filmowa muzyka w RMF Classic. Słuchamy muzyki i bawimy się konkursem Wielkie Hity Małego Ekranu. Dziś odgadujecie tytuł serialu, słuchając naszych podpowiedzi. Bardzo proszę.
1: Reżyser pokłócił się z aktorem. Ktoś ukradł jedyną kopię najnowszego filmu. A gwiazda superprodukcji odpłynęła tuż przed rozdaniem prestiżowych nagród. Życie szefa studia filmowego to nie tylko kawior i szampan. Co zrobić, gdy wymarzony awans okazuje się koszmarnym obowiązkiem? Jak pogodzić ambicje artystyczne z komercyjnymi wymaganiami rynku? W jaki sposób poradzić sobie z kaprysami artystów przez wielkie A? I co, gdy granica między spektakularnym sukcesem a gigantyczną klapą jest cienka? Od tych wszystkich problemów można dostać ataku paniki. A jeszcze do tego wszystkiego trzeba nakręcić te filmy.
0: O jakim serialu mowa? Oto jest pytanie. Podajecie tytuł produkcji, opisując krótko, a czy ciekawie, wasz ulubiony serial. Do zdobycia przypominam bilety na galę seriali FMF o 13.30 na antenie RMF Classic. Ktoś z was w finale konkursu te podwójne bilety na galę seriali zdobędzie. Ta gala, przypomnę raz jeszcze, 16 maja w Tauron Arenie Kraków. Zapraszam do zabawy, do pisania na rmfclassic.pl. Wielkie hity małego ekranu, a co do słuchania, fantazja na temat Green Sleeves. Już teraz Ralph Vaughan Williams tę fantazję skomponował.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
9: 6 maja, środa, punktualnie 11. Mateusz Bożek i fakty. RMF Classic.
10: Kontrowersyjny youtuber Paweł Swiniarski nie odejdzie z prezydenckiej Rady Nowych Mediów. Dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Swiniarski był posądzany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji. Influencer dzień po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę we wrześniu zeszłego roku sugerował, że mogły one nadlecieć z Ukrainy i stwierdził, że mogła być to prowokacja, aby wciągnąć nas do wojny. Jak ustalili nasi dziennikarze, w Pałacu Prezydenckim wypowiedzi youtubera o dronach są traktowane wyłącznie jako błąd, który mógł przytrafić się każdemu. W 2015 roku Paweł Swiniarski został zatrzymany przez policję za uprawianie marihuany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Nie ma bezpiecznej Europy bez obecności amerykańskich żołnierzy, mówił szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz na rozpoczęcie konferencji Defense 24 Days w Warszawie. Dodał, że zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na Starym Kontynencie to strategiczny cel Polski. Szef MON zaznaczył też, że państwa NATO nie powinny zwlekać ze zwiększeniem wydatków na obronność do 5% PKB.
11: Europa jest w stanie być latarnią w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest w stanie rozwinąć swój potencjał gospodarczy na niewyobrażalną skalę. Ale musi powiedzieć wprost, to jest dziś priorytet, to jest dziś nasze największe zadanie. Nie ma co czekać z 5% do 2035 roku. Trzeba to osiągnąć do 2030, bo później może być już za późno.
10: Mówił wicepremier. Są kolejne przypadki nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Chodzi o publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego. Jak informowaliśmy w faktach RMF Classic, od początku tygodnia unieważnionych zostało jak dotąd 30 egzaminów z języka polskiego i z matematyki z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. Osoby, które złamały zakaz korzystania z tych urządzeń w czasie matury, będą mogły ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok.
12: Świat w faktach RMF Classic.
10: Na koniec przenieśmy się do hiszpańskiej Kordoby. Tam La Fiesta de los Patios, czyli festiwal dziedzińców. Przez 2 tygodnie turyści mogą oglądać najpiękniejsze dziedzińce ukryte w zabytkowym centrum miasta. Nad ich przystrojeniem pracują całe rodziny. To jedno z najważniejszych świąt dla społeczności tego miasta, dla całych rodzin. To szansa, aby pokazać dziedzictwo kulturowe Kordoby. Dziedzińce pełniły od dawna wiele ról. Latem była to przestrzeń, w którym wspólnie spędzano czas. Tam była jadalnia, miejsce, w którym przyjmowano gości albo na którym odbywały się tańce. Opowiada przewodnik po Kordobie Rafael Soldevilla.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Kordoba kordobą, a jaka pogoda w Polsce? Niż i powietrze polarne morskie działają u nas. Zachmurzenie w sumie umiarkowane. Na północy opady deszczu, z kolei burze możliwe na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Maksymalnie 8 nad morzem, 10 na północy, do 23 stopni w centrum i najcieplej do 27 stopni na południowym wschodzie Polski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
15: Witam, mówi Aga Zarian.
16: Hi, this is Cher.
17: Nazywam się Madla Rodowicz.
18: Hi, this is Katie Melua.
19: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Davita e Bella, życie jest piękne i filmowa muzyka Nicoli Piovaniego w RMF Classic. Teraz jedna z nowości z poczekalni naszej listy przebojów muzyki filmowej. Temat z nowych wichrowych wzgórz. Reżyserka Emerald Fennell zaproponowała odważną, szeroko komentowaną ekranizację. Margot Robbie jako Catherine, Jacob i Lordi jako Heathcliff pokazują tu niszczącą fizyczną obsesję. Opowieść o duchowej więzi kochanków gdzieś tutaj wyparowała, wrzucona do kategorii R. Ekranizacja zrywa z romantyczną tradycją grzecznych kostiumowych adaptacji. Pisano nawet o punkowej wersji wichrowych wzgórz. Soundtrack punkowych smaczków raczej nie proponuje, w odróżnieniu od obrazów jest raczej stonowany. Nasz FMF-owy znajomy Anthony Willis tę muzykę napisał. Ten temat nosi tytuł Thrush Cross Grange Suite. Posłuchajcie, tak brzmią nowe wichrowe wzgórza. Anthony Willis, filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
0: Reklama.
3: Polewej Miami słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
4: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.

RMF Classic. Najbliższe minuty u nas to Eric Clapton, który niedawno w Krakowie wystąpił. Będzie filmowe Lawendowe Wzgórze. Już teraz Bridgertonowie. Wildest Dreams, Vitamin String Quartet.

Niezapominajka, inaczej zwana niezabudką. To drobny i delikatny leśny kwiatek, najchętniej rosnący w wilgotnych, cienistych miejscach. Najczęściej kojarzona z kolorem błękitnym. Występuje również w odmianach różowej i białej. Jest kwiatem stanowym Alaski, a w Polsce ma swoje święto 15 maja. Wiosenne ożywienie w RMF Classic.

0: Nigel Hess i muzyka z filmu Lawendowe Wzgórze. Słuchacie RMF Classic. Teraz udajemy się do przepięknej naddunajskiej stolicy, do Wiednia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: W tym radiowym cyklu poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia. Wspomnieliśmy już barokową letnią rezydencję Habsburgów, Pałac Schönbrunn, ale Wiedeń to także Prater, rozległy park miejski ze słynnym, wesołym miasteczkiem zwanym Wurstelprater. Już w 1895 roku powstał tam słynny diabelski młyn Riesenrad. Potem wznoszono kolejne kolejki, karuzele i inne obiekty mające służyć rozrywce mieszkańców i turystów. Wiedeński Prater to nie tylko karuzele, kolejki górskie i inne atrakcje typowe dla wesołego miasteczka. Na odwiedzających czekają także park miniatur, kino, muzeum figur woskowych Madame Tussaud czy sala gier. Spacerując po Praterze można także smacznie zjeść i kupić wyjątkowe wiedeńskie pamiątki. Jeśli chcecie odwiedzić Wiedeń i na własne oczy zobaczyć cuda miasta muzyki, proponujemy Wam konkurs Przygoda po wiedeńsku. Do wygrania przejazd pociągiem Erste Wiedeński i kilkudniowy pobyt w stolicy Austrii. Podczas podróży pociągiem Erste Wiedeński czekać Was będzie mnóstwo atrakcji, koncerty, warsztaty kulinarne i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Wystarczy opisać jedną rzecz, którą chcielibyście zobaczyć w Wiedniu, a wiedeński City Break może być Wasz. Szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

Jerzy Filip Telemann i część czwarta trąbkowego koncertu D-dur w RMF Classic. Teraz w naszym kinie kompozycja z Króla Lwa. Song oscarowy, który o mały włos nie trafiłby w ogóle na dźwiękową ścieżkę słynnej animacji. Can You Feel the Love Tonight? Kompozycja zamówiona u Eltona Johna w zamyśle twórców filmu. Z początku miała być duetem Timona i Pumby, komicznym dialogiem surykatki i guźca. Ale jak o tym usłyszał Elton John, on żywo zaprotestował, mówiąc jasno, komponuje romantyczną balladę w stylu Disneya i kropka. Poza tym planował sam to zaśpiewać, więc duet surykatki i guźca byłby profanacją. Spec od piosenki Fachman niesamowity Elton John wiedział doskonale, o czym mówi. Skomponował, zaśpiewał, zgarnął Oscara i dla siebie, i dla filmu. No i do dziś cieszy nas ta piosenka i to wykonanie. Can you feel the love tonight? The Lion King, Król Lew, już teraz w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: Punktualnie 12, Mateusz Bożek i w RMF Classic najświeższe fakty.
13: Setki strażaków nadal walczą z pożarem Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Ze względu na silne wiatry pojawiło się kolejne źródło ognia. Sytuacja jest na tyle poważna, że strażacy muszą przenieść swój sztab, bo dotychczasowe miejsce nie jest już bezpieczne. Synoptycy od rana prognozowali, że około godziny 10 może się zerwać silny wiatr, który znacznie utrudni gaszenie ognia. To niestety się sprawdziło. Do odwołania ma obowiązywać zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Naczelna Izba Lekarska apeluje o jak najszybsze wnioski kontroli w sprawie szpitalnego zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lędza. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia trwa od prawie miesiąca. Rozpoczęła się po tym, jak Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim mógł odbyć się poza kolejką, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Właśnie ta kontrola ma wykazać, czy dokumenty w szpitalu pozwolą na formalne rozliczenie zabiegu syna senatora zgodnie z procedurami. To będzie też kluczowa informacja dla Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy, który też prowadzi równolegle swoje postępowanie. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
15: Całe środowisko i lekarskie bardzo mocno przygląda się tej sprawie. Ważne, aby ten temat nie zginął, bo jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący. Czekamy na zdecydowane kroki, co się zadziało.
14: W wyjaśnianie okoliczności kontrowersyjnego zabiegu zaangażowały się już 3 prokuratury w Toruniu, we Włocławku i w Gdańsku. Ze względu na to, że z tą sprawą związani są lokalni politycy, postępowanie prowadzi już 4. Prokuratura w Bydgoszczy.
5: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
13: Maturzyści już po napisaniu ostatniego egzaminu na poziomie podstawowym. Dziś język obcy. Najwięcej osób zdecydowało się na język angielski.
0: Dobrze, była prosta, przyjemny temat maila był.
16: A ostatnia matura podstawowa, to ulga już?
0: No ulga, trzeba tylko to zdać, a jutro tak naprawdę się zaczyna, bo rozszerzenia się liczą na studia, więc trzeba dobrze to napisać.
17: Dobrze, nie, to raczej bardziej się będzie liczyło rozszerzenie i tak, więc to nie ma żadnego stresu.
0: Się zaskoczyłam pozytywnie, bo poprzednie arkusze trochę były trudniejsze, uważam, ale dalej były takie w miarę łatwe, ale było przyjemne, z wszystkim sobie poradziłam.
13: Usłyszał od maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. To będzie 25. album w historii tego zespołu. Języki obce. Taki będzie tytuł najnowszego krążka The Rolling Stones. Weterani rocka są w doskonałej formie. Nagrali 14 utworów. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły, wykorzystali też nagrania zmarłego Charlie'ego Wattsa. Single In The Stars właśnie trafił do serwisów streamingowych. Materiał na Foreign Tongues został nagrany w niecały miesiąc w Londynie. Premiera nowego albumu The Rolling Stones 10 lipca.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Foreign Tongues, czekamy. A w ojczystym języku prognoza pogody taka oto: niż i powietrze polarne morskie wpływają na pogodę w Polsce. Opady deszczu możliwe na północy, burze także na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Maksymalnie 8 nad morzem, do 10 na północy, do 23 stopni w centrum, najcieplej do 27 stopni na południowym wschodzie Polski.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
20: Nazywam się Rafał Blechacz.
21: Piotr Paleczny.
22: It's your friend Lang Lang.
23: Jakub Józef Orliński.
24: Sonofa Bibioni su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
19: RMF Classic.

Piękna i bestia, Beauty and the Beast i filmowy temat Alana Menkena. Filmowy news z wyspy Stromboli. Ruszają tam zdjęcia do nowego filmu włoskiej Alice Rohrwacher, która ekranizuje powieść Audrey Niffenegger Three Incestuous Sisters, trzy kazirodcze siostry, tak właśnie, w rolę owych trzech sióstr wcielają się Dakota Johnson, Saoirse Ronan i Jesse Buckley, a do obsady, i to jest ten news, dołącza Izabela Rossellini. Wyspa Stromboli jest dla Rossellini wyjątkowym miejscem, bo tam podczas realizacji filmu Stromboli, Ziemia Boga, tata Izabeli, włoski reżyser Roberto Rossellini, zaczął romans z Ingrid Bergman, późniejszą mamą aktorki. Ciekawa sytuacja, prawda? Three Incestuous Sisters, trzy kazirodcze siostry. Trzymamy za tę produkcję kciuki. Być może włączymy jakiś muzyczny temat z tego filmu do naszej playlisty, gdy okaże się, że rzecz warta jest zachodu. Słuchacie RMF Classic, Big Little Lies teraz w naszym radiowym kinie, Wielkie Kłamstewka. Michael Kiwanuka stoi za tą muzyką.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Café Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Joe Hisaishi i jego temat z filmu Laputa, podniebny zamek. Pod niebiosa, być może nawet tak wysoko ktoś z was wyskoczy. Ktoś, kto zdobędzie bilety na galę seriali FMF. Finał konkursu już za godzinę.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Bilety to nie wszystko. W zestawie nagród także przepięknie wydany filmowo-serialowy przewodnik. Po pierwsze, trzeba, to jazda obowiązkowa, trzeba rozpoznać, o jakim serialu, zagadce mówimy.
2: Reżyser pokłócił się z aktorem. Ktoś ukradł jedyną kopię najnowszego filmu. A gwiazda superprodukcji odpłynęła tuż przed rozdaniem prestiżowych nagród. Życie szefa studia filmowego to nie tylko kawior i szampan. Co zrobić, gdy wymarzony awans okazuje się koszmarnym obowiązkiem? Jak pogodzić ambicje artystyczne z komercyjnymi wymaganiami rynku? W jaki sposób poradzić sobie z kaprysami artystów przez wielkie A? I co, gdy granica między spektakularnym sukcesem a gigantyczną klapą jest cienka? Od tych wszystkich problemów można dostać ataku paniki. A jeszcze do tego wszystkiego trzeba nakręcić te filmy.
0: No i właśnie powyższy opis, jakiej serialowej produkcji dotyczy. Tytuł serialu wpisujecie na rmfclassic.pl. Wielkie hity małego ekranu to w pierwszej rubryce. W drugiej, pytanie otwarte, piszecie tu o waszej ulubionej serialowej produkcji. Za godzinę już ktoś na antenie naszego radia w rozmowie z prowadzącym zezna wszystko, no i zdobędzie nagrody, no i będzie happy. Bobby McFerrin, a propos, Don't Worry Be Happy, już nam śpiewa.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Piecuszek. Jego śpiew składa się z charakterystycznej, stopniowo opadającej sekwencji dźwięków. Jest miły dla ucha, melodyjny, miękki i nieco melancholijny. Śpiewa również jesienią. Piecuszek. Tej wiosny w RMF.

Mistrz Sergiusz Rachmaninow i jego preludium G-moll op. 23, numer 5. Słuchacie RMF Classic. Gramy kompozytorów bardzo dobrze znanych, ale dajemy jeszcze mało znane, a do tego ciekawe rzeczy, to w naszej filmowej playliście, ciągle odświeżanej specjalnie dla Was. Jedną z takich nowości jest produkcja Heated Rivalry. W Montrealu akcja się toczy gorąca właśnie, bo z jednej strony na zimnym lodzie się czubią jako zawodnicy rywalizujących drużyn hokejowych. Poza lodowiskiem się lubią i to bardzo. Shane Hollander i Ilja Rozanov, zawodnicy drużyn z kanadyjskiej ligi hokejowej, nawiązują sekretny romans. Naprawdę, czy dokonują, jak jeden z ich kolegów coming out, nie będę spoilerował. Otwarcie za to proponujemy wysłuchanie kompozycji, która właśnie w produkcji filmowej Gorąca rywalizacja jest na dźwiękowej ścieżce. Peter, ten kanadyjski muzyk, stoi za tą właśnie muzyką. Heated Rivalry to m.in. kompozycja pod tytułem It's You.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
12: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
0: Po reklamie.
13: Jest 13. Fakty w RMF Classic. Mateusz Bożek.
14: Benzyna jutro tańsza o 3 grosze, diesel o 5. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Podstawowa benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,46, olej napędowy natomiast maksymalnie 7,26. Duży pożar w powiecie proszowickim w Małopolsce. W okolicach Opatkowic pali się 10 hektarów pól, a zagrożonych ogniem jest kolejnych 20. Na miejscu pracuje ponad 20 zastępów straży pożarnej. Ratownicy próbują ochronić przed ogniem okoliczne domy. Nie ma osób poszkodowanych. Biały Dom uważa, że jest bliski porozumienia z Iranem, podaje portal Axios, powołując się na źródła bliskie sprawie. Według portalu amerykańscy i irańscy negocjatorzy pracują nad 14-punktowym protokołem, który zakłada zakończenie wojny i rozpoczęcie 30-dniowych negocjacji. Te dotyczyłyby otwarcia cieśniny Ormus, ograniczenia programu atomowego Iranu i zniesienia amerykańskich sankcji. Jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, amerykańska armia będzie mogła przywrócić blokadę wybrzeża Iranu lub wznowić działania wojenne, powiedział portalowi Axios jeden z rozmówców. Jestem zmuszony wstrzymać się z podejmowaniem działań zmierzających do objęcia przez pana urzędu. Tak, po kilku tygodniach prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedział na pisma czwórki sędziów, którzy wciąż czekają na dopuszczenie ich do pracy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
15: Bogdan Święczkowski pisze, że według prezydenta ślubowania złożone przez sędziów w Sejmie nie mogą być uznane za prawnie skuteczne. Prezes Trybunału przypomina też, że w tej sprawie Karol Nawrocki złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Oto kto ma przyjmować ślubowania, a taki wniosek z mocy prawa powoduje zawieszenie postępowań w spornej sprawie. W konsekwencji nie mogę przydzielić panu profesorowi spraw ani stworzyć warunków umożliwiających wypełnianie obowiązków sędziego, o które prosi mnie pan w swoich pismach, odpowiada jednemu z czekających Święczkowski, dodając, że nie może mu też wypłacać wynagrodzenia. Prezes Trybunału pisze także, że to może się zmienić po ewentualnym rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. Wniosek w jego sprawie jednak dopiero wpłynął do Trybunału, a daty jego rozpoznania dotąd nie wyznaczono.
1: Niestety, Magda Linet przegrała z Tatianą Marią 0-6-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Niemiecka tenisistka zrewanżowała się Polce za lutową porażkę w turnieju w Meksyku, oddając jej tylko 3 gemy. Mecz trwał w sumie 78 minut. W stolicy Włoch występuje jeszcze Magdalena Fręch, która równolegle toczy pojedynek z Aleksandrą Elą z Filipin oraz mająca w pierwszej rundzie tzw. wolny los Iga Świątek. Jej pierwszą rywalkę wyłoni popołudniowy mecz Australijki Darii Kasatkiny z Amerykanką Katie McNally.
7: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Z okazji setnej rocznicy jej urodzin na aukcję trafią pamiątki po Marilyn Monroe. Słynna aktorka była jedną z najbardziej wpływowych postaci w popkulturze. Wśród przedmiotów rękopisy wierszy, akwarele, fotografie, ubrania i akcesoria. Będzie można także kupić motywujące notatki, które Monroe pisała sama do siebie. Zostaną one upublicznione po raz pierwszy. Licytację organizuje dom aukcyjny Heritage w Dallas. Pamiątki pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena. On i jego żona Heth byli bliskimi przyjaciółmi Monroe aż do jej śmierci. Setna rocznica urodzin jednej z największych legend Hollywood przypada 1 czerwca.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Spojrzenie na polską mapę pogody. Niż i polarne morskie powietrze wpływają na aurę w Polsce. Umiarkowane w sumie zachmurzenie, najwięcej chmur na północy i tam opady deszczu. Z kolei burze możliwe na południowym zachodzie, na północnym wschodzie i w centrum. Nad morzem i na Kaszubach do 8 do 10 stopni na północy, w centrum do 23. Najcieplej do 27 stopni na południowym wschodzie Polski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: RMF Classic. Gra jak z nut.
17: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
18: Tu Jerzy Rogiewicz.
19: Tu Paweł Lucewicz. Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Joe kontra Wulkan w naszym kinie. Wcześniej Bradley Cooper i Lady Gaga wyśpiewali słynny duet z narodzin gwiazdy. Wielkie hity wielkiego ekranu w RMF Classic przypominamy, ale także mamy wielkie hity małego ekranu. Już za chwil parę finał tego właśnie konkursu i ostatnia przypominajka w sprawie właśnie serialu Zagadki. Proszę bardzo.
1: Reżyser pokłócił się z aktorem. Ktoś ukradł jedyną kopię najnowszego filmu, a gwiazda superprodukcji odpłynęła tuż przed rozdaniem prestiżowych nagród. Życie szefa studia filmowego to nie tylko kawior i szampan. Co zrobić, gdy wymarzony awans okazuje się koszmarnym obowiązkiem? Jak pogodzić ambicje artystyczne z komercyjnymi wymaganiami rynku? W jaki sposób poradzić sobie z kaprysami artystów przez wielkie A? I co, gdy granica między spektakularnym sukcesem a gigantyczną klapą jest cienka? Od tych wszystkich problemów można dostać ataku paniki. A jeszcze do tego wszystkiego trzeba nakręcić te filmy.
0: Taka sytuacja. W jakim serialu zagadkowy tytuł podajecie? Pisząc także w odpowiedzi na otwarte konkursowe pytanie, tu trzeba napisać krótko, acz jak najciekawiej o ulubionej serialowej produkcji. rmfclassic.pl. Wielkie hity małego ekranu. Jeszcze chwilka, może dwie. No, czekam tak last minute na wasze konkursowe teksty. No i dzwonię do finalistki, finalisty. Zobaczymy, kto dzisiaj zdobędzie podwójne bilety na galę seriali FMF. Sonia Belus i Johna Ostinelli teraz i ich filmowa muzyka One Piece, kurs na Grand Line, ta produkcja w naszym radiowym kinie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
4: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie.

Downton Abbey, Better Man, niesamowity Robbie Williams. Tematy z tych filmowych produkcji już za kilka chwil u nas, RMF. Downton Abbey, Better Man, niesamowity Robbie Williams. Tematy z tych filmowych produkcji już za kilka chwil u nas, RMF.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po Allegro z koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. Gidon Kremer dyrygować będzie muzykami Academy of St. Martin in the Fields.

0: Festiwal Mastercard of Canera w RMF Classic.
1: Ula Urzędowska w programie Życie z klasą. W tym programie ją dzisiaj zastępuje Magda Juszczyk. Dziennikarka naszej stacji co tydzień przygląda się poczynaniom artystycznym, ale też społecznym kobiet. Dlatego dzisiaj doniosę wam o pewnej ważnej dla świata kobiet nagrodzie Female Voice, która przyznana została jak co roku na 19. Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie. Gala wręczenia nagród odbyła się w sobotę. A nagrodzono Marię Wojtyszko, autorkę filmu Miłe Kobiety. Ponieważ to festiwal kina niezależnego, spytałam laureatkę najpierw o kompromisy na drodze do realizacji swojego autorskiego filmu. Mówi Maria Wojtyszko.
2: Dla mnie to absolutnie nie był kompromis i ja się bardzo cieszę, bo ja też jako scenarzystka pracowałam przy różnych serialach i naprawdę wiem, co to znaczy kompromis.
3: Tutaj, te odcienie rozmaite.
2: Te odcienie, tak. Od prawie wolności do jakiejś orki straszliwej i walki. I myślę sobie, że tutaj miałam jakieś totalne szczęście do producenta i do całej ekipy, dlatego że ta niezależność też wynikająca z tego, że to był mikrobudżet, czyli w sumie tam, gdzie są mniejsze pieniądze, jest pewnie mniej walki o władzę, że po prostu ta niezależność była taka totalna. To znaczy ja czułam, że mam wokół siebie ludzi, którzy chcą mi pomóc, a niektórzy chcą mi pokazać, że wiedzą lepiej. Ja jestem bardzo szczęśliwa przede wszystkim i w szoku trochę, że to jednak jest możliwe, żeby opowiadać kobiece historie takie dziwne, takie osobiste i w sumie o jakimś takim zwykłym życiu, które się odczuwa jako niezwykłe, bo bardzo długo mi się wydawało, że kino w ogóle nie wchłania tego typu historii, a okazało się, że wchłania.
1: Nagroda Female Voice skierowana jest do kobiet filmu, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Nominowane były Kasia Adamik, reżyserka i scenarzystka filmu Zima pod znakiem Wrony, Weronika Bilska, operatorka filmu Trzy Miłości, Jolanta Dylewska, operatorka filmu Brat oraz Ewa Piaskowska, producentka filmu Dobry Chłopiec. Maria Wojtyszko za pracę swoją jako reżyserka i scenarzystka filmu Miłe Kobiety otrzymała wyróżnienie w postaci 50 tysięcy złotych. Posłuchamy teraz w RMF Classic oczywiście kobiety. Jeden z najwspanialszych głosów w historii muzyki rozrywkowej. Ella Fitzgerald w piosence, którą wykonuje razem z Louisem Armstrongiem Cheek to Cheek.
4: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nowości. Zajrzymy na teatralny afisz w poszukiwaniu premier. Sprawdzę, co nowego w kinie i będą też inne nowaliki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
0: Po reklamie.

Forsycja. Krzew z rodziny oliwkowatych. Kwitnie w marcu i kwietniu. Jego gałązki zdają się być wprost oblepione żółtymi kwiatami. Łacińska nazwa forsycji upamiętnia szkockiego botanika Williama Forsytha. Tak brzmi wiosna w RMF Classic.

0: Życie z klasą w RMF Classic. I wiesz, o czym mówi świat.
1: Czy wiecie, że Harry Styles wyrusza w trasę? Będzie to trasa z prawdziwym rozmachem. Od Amsterdamu zacznie, gdzie pierwszy z kilku koncertów już 16 maja, potem Londyn, São Paulo, Meksyk, Nowy Jork, Melbourne i Sydney. Jeśli przeoczyliście wizytę Harry'ego Stylesa w Polsce, to rozważcie chociażby ten Amsterdam albo może Londyn. Zobaczyć tę wyśmienitą gwiazdę na scenie, któż by nie chciał, zwłaszcza, że w ostatnim filmie projekt Hail Mary wróciła na ścieżkę dźwiękową tej produkcji jego piosenka z debiutanckiego albumu, a ten album ukazał się, przypomnę, w 2017 roku. I teraz w RMF Classic prezentujemy ten właśnie utwór jako nowość, wszak film z Ryanem Goslingiem wszedł na polskie ekrany 20 marca. Nie wiem jak wy, ale ja nie przestaję słuchać tej piosenki od momentu premiery filmu Projekt Hail Mary i mam taką małą sugestię. Zróbcie naprawdę głośno, wsłuchajcie się, bo Sign of the Times jest prawdziwą piosenkową perełką w playliście naszej stacji. To nowość w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
15: Minęła godzina 15, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
16: Na początek informacja sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Karę w wysokości 134 tysięcy złotych nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Powodem są potwierdzone nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Przypomnijmy, Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM, co dokładnie wykazała kontrola NFZ.
17: Szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach. Tak brzmi fragment z raportu z kontroli. Nieprawidłowość polegała na tym, że lekarz, który miał tam dyżurować, wykonał zabieg poza procedurą finansowaną z publicznych pieniędzy. Równolegle swoje postępowanie w tej sprawie wciąż prowadzi Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
18: Całe środowisko i lekarskie, i środowisko medyczne, ochrony zdrowia bardzo mocno przygląda się tej sprawie, bo jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący.
17: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ma teraz 14 dni na odwołanie się od wyników kontroli. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że właśnie od dzisiejszych wyników kontroli NFZ będą zależały ewentualne polityczne konsekwencje wobec senatora Lenca.
16: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To odpowiedź na oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania, jaką czworo sędziów otrzymało od prezesa Trybunału. O szczegółach sprawy nasz dziennikarz.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego czwórka sędziów zwróciła się ze skargą na Polskę, udzielił im tak zwanego zabezpieczenia. ETPC zwrócił się oficjalnie do wszystkich władz w Polsce o powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków służbowych jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślają sami sędziowie, zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Jest także wiążące dla wszystkich władz RP, w tym także dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego. ETPC zwrócił się także do polskiego rządu o udzielenie mu informacji na temat sytuacji skarżących sędziów w terminie do 20 maja. Ta decyzja zapadła wczoraj. Dzień wcześniej prezes Bogdan Święczkowski oficjalnie odmówił przydzielenia czwórce sędziów obowiązków sędziowskich.
16: Informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
19: RMF Classic. Poznaj fakty.
16: A w faktach dynamiczny pokaz w czasie ćwiczeń Brave Griffin w miejscowości Kamień na Litwie. Uczestniczą w tych ćwiczeniach m.in. prezydenci Polski i Litwy. Na miejscu jest też reporter RMF FM.
20: Jak słychać, trwa dynamiczny pokaz. Scenariusz zakłada, że w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie jest nieprzyjaciel. Po lewej i po prawej stronie mamy wojska sojusznicze, które teraz atakują właśnie nieprzyjaciela. Scenariusz też zakłada m.in. odbicie rannych osób. Mieliśmy też przelot myśliwców. Jeszcze w pokazie będzie na pewno przelot helikopterów bojowych. Oprócz mediów, no i oczywiście tutaj prezydentów Litwy, Polski oraz zaproszonych gości. Są też okoliczni mieszkańcy, którzy obserwują właśnie to miejsce, a przypomnę, to ważne miejsce, bo to jest tak zwany Przesmyk Suwalski, czyli no jedna z najważniejszych części wschodniej flanki NATO.
16: Relacjonuje prosto z poligonu nasz reporter Piotr Bułakowski. I jeszcze spojrzenie na korty w Rzymie. W rozgrywanym tam turnieju ATP Hubert Hurkacz mierzy się w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Henfmanem. Polak wygrał w pierwszym secie w tiebreaku 7-3, w drugim przegrał w tiebreaku 2-7. Rozpoczyna się trzeci set. Wcześniej z równoległego turnieju WTA w Rzymie odpadły w pierwszej rundzie Magdalinet i Magdalena Fręch.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Dziś na terenie Polski zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy duże i całkowite, miejscami przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
23: Hi, this is Sting.
24: Hi, I'm Ed Sheeran.
25: Hey, this is Justin Hurwitz.
26: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
22: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Waldemar Kazanecki skomponował muzykę do serialu Noce i Dnie, serialu w reżyserii Jerzego Antczaka, w którym zagrali Barbarę i Bogumiła Niechciców, Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki. Czy wiecie, że ten serial będzie zrobiony na nowo?
1: Życie z klasą w RMF Classic, czyli spojrzenie na świat kobiecym okiem.
0: Kamila Tarabura postanowiła zekranizować Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej na nowo. Będzie to oczywiście produkcja dla jednego z gigantów streamingu, a o tej produkcji, o tych planach i szczegółach związanych z tą nową realizacją czytać możecie na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl. Zdradzę wam jedynie, że znana jest obsada. Tomasz Szuchart i Jaśmina Polak będą na ekranie opowiadać w taki sposób historię Bogumiła i Barbary, by współczesny widz i współczesne związki mogły się w tej nowej produkcji przejrzeć. Nie wiem jeszcze, być może ktoś z was ma poufne informacje na temat tego, kto skomponuje muzykę do Nocy i Dni. W 2027 premiera tej produkcji. Tomasz Naumiuk za kamerą. Bardzo jesteśmy w RMF Classic ciekawi. Możecie pisać do mnie w sprawie Nocy i Dni, o znaczeniu tej powieści w waszym życiu. Magdalena.Juszczyk@rmfclassic.pl. Kto jeszcze czeka na serial Kamili Tarabury?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Co ty, kurtka, wiesz o zabijaniu? Nie ma takiego filmu. Luke jest twoim dziadkiem. Nie ma takiego filmu. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Stefan Wilczur. Nie ma takiego filmu, czyli szczere rozmowy o kinie, kulisy branży filmowej oraz doskonała zabawa. Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
0: Reklama.
1: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź superszybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

wy zapewne już zdążyliście wyrobić sobie zdanie, czy Michelle Pfeiffer i Russell Card jest dobrym duetem w tej produkcji. Opowieść o prowincji w Montanie, gdzie nowojorska rodzina zbiera się po tragedii. Sprawdźmy muzykę z serialu The Madison.

0: Życie z klasą w RMF Classic, czyli spojrzenie na świat kobiecym okiem.
1: Na kanale YouTube RMF Classic dostępny jest już drugi odcinek podcastu Kaja zaprasza, w którym ta artystka rozmawia z wyjątkowymi gośćmi. W ostatnią sobotę gościła Natalię Kukulską. Posłuchajcie fragmentu rozmowy wokalistek.
2: Ale wiesz co, jeszcze tak mnie nurtuje jedno takie może głupie pytanie, ale je zadam.
3: No dajesz, bo tak otoczkę tajemnicy.
2: Jaki masz stosunek do latania samolotem? Mhm. Głupie?
3: Nie.
2: Dlaczego? Nie?
3: No, ciekawe by dla ciebie było. Myślę, tak, że dla wielu ludzi to może być ciekawe.
2: No.
3: Kiedyś mi koleżanka, która śpiewała mnie w furku, powiedziała, ja zawsze chcę latać z tobą, bo tobie się nic już nie stanie.
2: Okej. Okay.
3: A ja bardzo lubię latać samolotami.
2: Okej.
3: Okay. Nie boję się turbulencji, zresztą wiem, że nic z nich złego nie wynika.
2: No nie, ale ja się ich boję mimo tej wiedzy.
3: Rozumiem. Znam ludzi, którzy się boją latać. Mhm. Ja nie. Lubię dystans, który daje... To, że jest się tak wysoko nad światem.
2: Żeby się wszyscy odczepili. Tak. Że to jest szansa, że masz tak. Problemy, zostawiasz tam na dole.
3: Tak, tak. Lubię to. Kręci mnie to i...
2: Zrób pilotaż.
1: Oczywiście Kaja i Natalia Kukulska w szerszym wymiarze na, w podcaście Kaja zaprasza na kanale YouTube RMF Classic. Cały podcast możecie tam odebrać, przeżywać, wysłuchać go, a kolejny premierowy odcinek już w sobotę o godzinie 10 rano na YouTube, a na antenie RMF Classic o 11. Zapraszamy. A teraz Libertango, oczywiście Astor Piazzolla w interpretacji, jaką dała nam Kaja.

0: Strange.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

Świergotek łąkowy. Podobny do świergotka drzewnego, ale bardziej zielony. Ogon ciemny, nad okiem jaśniejsze brwi. Nogi pomarańczowo-brązowe. Na tylnym palcu długi pazur. Świergotek łąkowy. Ptak śpiewający. W RMF Classic.

0: Sztuka życia z klasą, czyli jak żyć stylowo i na czasie.
1: Mam podpowiedź w zastępstwie za Ulę Urzędowską, która na ogół prowadzi magazyn Życie z klasą. Ja nazywam się Magda Juszczyk i kiedy hasło życia w stylu i z klasą się pojawia, to patrząc na możliwości, jakie niesie słuchanie RMF Classic, pojawia mi się taki oto wariant. O godzinie 18 włączacie RMF Classic, najlepiej w ogóle nie wyłączając naszej stacji, i zamieniacie się w słuch, bo u sterów mistrzowie ceremonii Jadwiga Polus albo Tytus Hołdys, bo właśnie oni prowadzą listę przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Układ sił dyktowany jest waszymi wyborami. Układ sił utworów, które walczą o dominację na tej naszej radiowej liście przebojów. Wy decydujecie, który z motywów, która piosenka, która kompozycja waszym zdaniem jest najlepsza, i rozkładają się te utwory w fantastyczny wachlarz, którym możecie naprawdę wnieść sporo ciekawych elementów do swojego życia. Głosujecie na www.rmfclassic.pl. Macie poczucie wpływu na radiofonię w Polsce, prawda? To jest życie z klasą i życie w stylu. Namawiam was do rozważań na temat tego, który utwór wybrać. Jest jeszcze sporo czasu. A na 14 pozycji ostatniego notowania Jeremy Allen White w utworze, który wykonał na ścieżce dźwiękowej filmu, w którym też zagrał, Springsteen, Ocal mnie od nicości. Posłuchajmy teraz tego utworu Bruce'a Springsteena, Born in the USA.

0: reklama.
1: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła godzina 16. Grzegorz Jasiński zaprasza na najświeższe fakty RMF Classic.
11: Jak już informowaliśmy, stopy procentowe pozostają bez zmian. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o nieobniżeniu rat naszych kredytów. Dlaczego podjęto taką decyzję?
12: Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi: poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
13: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że rata mogłaby wzrosnąć od 191 zł.
12: W przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego na 500 000 zł, tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Jutro więcej o stopach ma mówić prezes Narodowego Banku Polskiego.
11: Zapowiada Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Zakończyła się ewakuacja pasażerów na lotnisku imienia Chopina w Warszawie. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż. Lotnisko w ciągu kilkunastu minut ma wrócić do normalnej pracy. Przez prawie godzinę zamknięte były części hali od lotów i przylotów.
14: Poprosili o przejście na drugą stronę w sposób kulturalny i to wszystko.
15: Panowie szukają drogi tutaj na lotnisku?
16: Tak, dokładnie.
15: Dokąd panowie chcą dotrzeć?
16: Z San Francisco.
15: Pierwszy lot dzisiaj za chwilę.
16: Dzisiaj pierwszy lot, tak.
15: I tutaj droga zamknięta?
16: No, niestety tak.
17: Na razie przyszedłem, nic nie wiem. Zobaczymy, co tu się...
15: Jak to wygląda tutaj?
17: No na razie nie wiadomo, o co chodzi. Nie, tutaj się nie da wejść, trzeba przejść.
14: Z wejścia numer 2 trzeba było się przeewakuować do wejścia numer 1 i to wszystko.
11: Usłyszał od pasażerów w hali odlotów warszawskiego lotniska nasz reporter Michał Dobrołowicz. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju ATP w Rzymie przegrał z Niemcem Janikiem Hoffmanem w trzech setach 7-6, 6-7, 2-6.
2: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
11: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego. Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Ich pracę obserwował krakowski reporter RMF FM.
1: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś, cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tu do ceramiki, szkła, metali.
18: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
1: Bo akurat dół na wierzchu był dość duży, więc wyszedł szybko, tu mamy gwóźdź.
18: Ale zaraz, przecież to było z jednego wiadra tylko.
1: Tak, to było z jednego wiadra. Na innych miejscach może być tego mniej, na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa, wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród. Efektem jest to, że właśnie mamy bardzo dużo zróżnicowego materiału.
11: Z archeologiem Konradem Jurkowskim rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Na koniec faktów zaproszenie na wyjątkową galę seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już w przyszłą sobotę będzie można usłyszeć muzykę m.in. z seriali Biały Lotos, Bridgertonowie czy Yellowstone, ale atrakcji będzie więcej, w tym prawdziwa niespodzianka.
19: Coś, czego do tej pory nie ogłaszaliśmy, ponieważ dopinaliśmy coś, co wydawało się początkowo niemożliwe. Suita ze Star Wars, ze wszystkich seriali dedykowanych temu właśnie uniwersum. I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy czy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali, czyli nie tylko John Williams, ale też i Mick Giacchino, i Ludwig Göransson, i wielu innych kompozytorów, w tym również kompozytorka Natalie Holt, i połączenie tego w jedną ogromną, potężną suitę, którą myślę, że zapamiętamy na długo, bo to jest potężna muzyka, razem właśnie z wizualami, z fragmentami tych seriali na ekranie, które zobaczymy za orkiestrą. Tego naprawdę nie można przegapić.
11: Zapowiada Agata Grabowiecka, dyrektora artystyczna FMF.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Dziś w nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i całkowite na południowym wschodzie i na wybrzeżu z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza lokalnie na Pomorzu, około 5 stopni na zachodzie i w centrum, do 13 stopni Celsjusza na wschodzie i do 16 na południowym wschodzie kraju.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
22: Tu Włodek Pawlik.
23: Malarzysko Piotr Paleczny.
24: Mówi Adam Makowicz.
25: Nazywam się Rafał Blechacz.
26: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: Życie z klasą w RMF Classic, czyli spojrzenie na świat kobiecym okiem.
1: Wczoraj, był to 5 maja, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Położnej, który został ustanowiony w 1991 roku. To właściwie świetna okazja do tego, by zajrzeć do niedawno wydanej książki Sabiny Jakubowskiej, książki pod tytułem Położne. Zrodziła się ona z pytań zadawanych po publikacji wcześniejszej pozycji. To były akuszerki tego samego autorstwa. Sabina Jakubowska była gościem Uli Urzędowskiej.
2: Pytania, które mi są zadawane regularnie, dlaczego my się nie rodziliśmy tak, jak jest opisane w akuszerkach, że można? Dlaczego my, kobiety, albo nasze mamy, babcie, nie miałyśmy takich porodów domowych, takich naturalnych, płynących swoim rytmem, z taką ilością czasu, jaką potrzeba, takich ze wsparciem, tylko rodziliśmy się, albo nasze mamy nas rodziły w tej socjalistycznej, totalitarnej porodówce. To były takie pytania zapierające dech w piersiach, bo co można powiedzieć człowiekowi, który stoi przede mną i ma łzy w oczach i to są prawdziwe, autentyczne emocje wynikające z braku. Coś zabrano temu człowiekowi. Może zabrano mu pierwsze chwile z mamą, kiedy się urodził ten noworodek i zamiast być u mamy na piersi w tych decydujących pierwszych 2 godzinach, on już był w osobnym pomieszczeniu, bo zasady były takie, żeby dziecko nie przyzwyczajać, nie rozpieszczać. A może to były te matki, które no po takim trudzie jednak dziecko jest wielką nagrodą i miło jest po prostu spędzić tę chwilę w tej euforii, oddać się temu uczuciu w całości. Wiadomo, może nie 100% populacji rodzących kobiet doświadcza tego w ten sposób, ale jednak natura tak to przewidziała i jeśli się tego nie zakłóci, to tym większe są szanse na tą euforię. A tego nie było. Całe pokolenie, które dzisiaj wie, że tak można, dopiero się uczy wyrażać tą stratę, a wcześniejsze generacje, na przykład kobiety starsze ode mnie, z pokolenia mojej mamy albo pomiędzy nami, to one nawet nie wiedziały, co jest nie tak, bo wszyscy rodzili tak samo, że wszystkie kobiety rodziły tak samo w takim rygorze, w tej totalitarnej rzeczywistości. Jak wiadomo, totalitaryzm wpływa na wszystkie dziedziny. Jak w wojsku, jak na taśmie.
3: Pojawia,
2: tak, jak na taśmie produkcyjnej. I to mnie bardzo mocno zatrzymało. Ja sobie zdałam sprawę w pewnym momencie, że ja mam zasoby, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedzią będzie powieść, bo nie da się w jednym zdaniu powiedzieć człowiekowi, takie były czasy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na Twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie Ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
5: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 tych Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30

0: Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Życie z klasą w RMF Classic. I wiesz, o czym mówi świat.
1: Poniedziałkowa Met Gala w Nowym Jorku przeszła już do historii. Zobaczyliśmy na zdjęciach stroje, luksus i celebrytów. Dowiedzieliśmy się, że w tym roku padł rekord. 42 miliony dolarów zebranych na działalność Instytutu Kostiumu przy Metropolitan Museum of Art. Ale to, co przed nami, to najnowsza wystawa Instytutu oraz nowa przestrzeń galeryjna. I to wszystko dla publiczności zostanie udostępnione w Nowym Jorku 10 maja. A o tym w RMF Classic nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
2: Od najbliższej niedzieli odwiedzający Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku będą mogli przejść się po nowej galerii Instytutu Kostiumu, w której poszczególne sekcje nazwano nazwiskami projektantów mody, oraz obejrzeć wystawę zatytułowaną Costume Art, którą mieli do tej pory okazję zobaczyć wyłącznie goście Met Gali. To ekspozycja pokazująca, w jaki sposób ubrane ciało łączy się ze sztuką i jak celebruje samo ciało.
3: Moda jest tak integralną częścią naszego życia, że w pewnym sensie stanowi punkt styku między naszym ciałem a tym, co widzą inni. Jest jednocześnie czymś osobistym i wspólnotowym. To, co nosimy, jest odzwierciedleniem nas samych, ale też szerzej kultury, w której funkcjonujemy, powiedział kurator wystaw w Met, Andrew Bolton. Na wystawie zestawiono 200 elementów garderoby z 200 obiektami z różnych działów muzeum, aby pokazać różne typy ciał. Mamy ciało klasyczne, mamy ciało po doświadczeniach, ciało w ciąży, mamy ciało o większej masie, mamy ciało z niepełnosprawnością, mamy ciało starzejące się, którego sam jestem częścią. Mamy ciało śmiertelne. Chcę skupić się na różnorodności doświadczeń ciała, ale też na tym, co wspólne. Wszyscy mamy skórę, wszyscy mamy krew, wszyscy się starzejemy i wszyscy kiedyś umrzemy, wyjaśnił Bolton. To był 29 raz, kiedy Anna Wintour, obecnie nadzorująca wszystkie wydania magazynu Vogue na całym świecie, stanęła na czele organizatorów gali, która do tej pory przyniosła muzeum 500 milionów dolarów. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających, przypomnę, od najbliższej niedzieli 10 maja do 10 stycznia. Ain't no

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już w sobotę o 10.30 w RMF Classic.
4: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz pojawi się utwór formacji, która, jeśli dobrze się orientuję, nie istnieje w playliście RMF Classic, ale pojawiła się nowość filmowa Peaky Blinders Nieśmiertelny i utwór ze ścieżki dźwiękowej tej produkcji pojawia się w playliście RMF Classic jako nowość. To mnie ogromnie cieszy, bo to jeden z najpiękniejszych utworów nowożytności, czyli Teardrop Massive Attack w innej, tej Peaky Blindersowej wersji. Zamieńcie się w słuch. Przypominam, to nowy utwór w playliście naszej stacji.

0: To motyw z drugiej części filmu Kraina Lodu. Takie atrakcje mamy w warstwie muzycznej dla słuchaczy RMF Classic. A wszyscy, którzy żyją sprawami brzmienia kina, czyli muzyką filmową, wszyscy ci wiedzą o tym, że w Krakowie już w przyszłą środę rozpocznie się Festiwal Muzyki Filmowej. Potrwa do 17 maja i wydaje mi się, że nie może was tam zabraknąć. Wchodźcie na naszą stronę internetową, a także do mediów społecznościowych RMF Classic, bo istnieje szansa na zdobycie w konkursie oczywiście biletów na koncerty. Poszczegóły odsyłam na naszą stronę, jak rzekłam, a także na stronę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To naprawdę wspaniały festiwal. Sprawdziłam, zaangażowałam się uczuciowo i polecam wam to wydarzenie. Mnóstwo wrażeń, doświadczeń i piękna.
1: Życie z klasą w RMF Classic. I wiesz, o czym mówi świat.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 17, pora na ostatnie dziś fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Przypominamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych Trybunału Konstytucyjnego po ogłoszeniu, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. W komunikacie czytamy też, że nie wiadomo, by w tej sprawie toczyło się, a nawet by wszczęto jakiekolwiek krajowe postępowanie sądowe, nie wyczerpano tym samym drogi prawnej, która to przesłanka jest warunkiem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się wczoraj wieczorem podczas gaszenia pożaru lasu koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Pilot maszyny zginął. Prokuratura w Zamościu bada sprawę pod kątem spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu lotniczym, ma wyjaśnić, czy są podstawy do przypisania komukolwiek odpowiedzialności karnej. Na miejscu prowadzone są oględziny wraku, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik lubelskiej policji.
0: Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze. Oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, między innymi z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Także policyjni dochodzeniowcy, policyjni technicy.
13: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu zapowiada, że zostanie zabezpieczona dokumentacja związana z lotem. Mam tylko 19 punktów karnych za wykroczenia drogowe, mówił Łukasz Mejza. W ten sposób były poseł PiS odnosi się do informacji reportera RMF FM o jego 225 punktach karnych. Wynikają z podliczenia punktów za kilkanaście wykroczeń polityka, za które formalnie nie został jeszcze ukarany. Mejza ma świadomość, że te punkty otrzyma?
14: Oczywiście, natomiast stara się tłumaczyć, że nie miał możliwości zapłacenia tych mandatów i przyjęcia punktów karnych, bo zbyt późno otrzymał korespondencję dotyczącą wykroczeń, a z tego powodu sprawą zajmuje się już teraz sąd. Utrzymuje też, że nie unikał odbierania tej korespondencji.
15: Gdybym miał możliwość uregulowania mandatów w tych starych sprawach, bym to zrobił. Ale nie miałem takiej możliwości, dlatego że sprawa trafiła z automatu na etap sądowy i dopiero te punkty karne będą na moim koncie, kiedy będzie wyrok.
14: W sumie mowa o wykrytych 17 wykroczeniach drogowych polegających na zbyt szybkiej jeździe, nawet 80 km na godzinę. Dodatkowo okazuje się, że zdjęcia z fotoradarów zarejestrowały, jak poseł podczas jazdy miał korzystać z telefonu. Postępowania w tych sprawach prowadzi już policja.
13: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
11: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
13: A w nich do państwa snu. Przedstawienie powstaje na podstawie książki Po tamtej stronie, jedynej powieści napisanej przez malarza Alfreda Kubina. Głównym bohaterem spektaklu w reżyserii Michała Kmiecika jest rysownik, który otrzymał osobliwe zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów w tajemniczym państwie snu.
16: Coś, co jest dla mnie gdzieś fascynujące w ogóle i w powieści Kubina, i w tym przedstawieniu, które robimy, jest jakaś pozaginana rzeczywistość. Nie do końca jest to jakby jasne, która z tych rzeczywistości jest naprawdę, nie? I czy obie, czy może żadna.
13: Premiera we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w sobotę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, jedynie miejscami na południowym wschodzie Polski przejściowo z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na południu i południowym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na północy, około 16 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
19: This is Utto Santaolalla.
20: Hi, this is James Newton Howard.
21: This is Daniel Pemberton.
22: Hi, this is Max Richter.
23: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tę muzykę James Horner skomponował do filmu Człowiek przyszłości, produkcja z 1999 roku. Posłuchajcie opisu fabuły. Andrew jest początkowo zwykłym robotem, jednak ma niezwykłą osobowość. Za namową swojego właściciela, Richarda, zaczyna się rozwijać. Po 200-letnim życiu zwraca się do Zgromadzenia Światowego o uznanie go człowiekiem. Przypomnę, film z 1999 roku, a dziś może wybrzmieć zupełnie inaczej. Znajdziecie go w trybie online. Muzykę Jamesa Hornera do Człowieka przyszłości znajdujecie na falach RMF Classic. I tak nam się rymują sprawy kina z rzeczywistością.
1: O sztuce, kulturze i nie tylko. To jest magazyn Życie z klasą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku nowości. Zajrzymy na teatralny afisz w poszukiwaniu premier. Sprawdzę, co nowego w kinie i będą też inne nowaliki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny już raz w dzisiejszym wydaniu magazynu Życie z klasą. Odwołujemy się też do wspaniałej muzyki pojawiającej się w serialach. Ten serial obsypany jest nagrodami, zdobył 2 Złote Globy, między innymi w kategorii najlepszy serial dramatyczny, 5 nagród Emmy i też jako najlepszy serial dramatyczny. Nosi tytuł The Pitt, a muzyka z tej produkcji brzmi właśnie tak. Jest naszą nowością w RMF Classic. W RMF Classic.

0: środy o 17.30 w RMF Classic Dariusz Stańczuk prezentuje ciekawie zaprojektowane obiekty i przestrzenie. Dziś wybierzemy się z naszym dziennikarzem do Wrocławia.
1: Classic Design w RMF Classic.
2: Zaglądamy do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie nie tylko moc muzycznych wydarzeń. Foyer na poziomie -3 w NFM, tam gdzie znajdują się sale czarna i czerwona, powstała niezwykła przestrzeń ekspozycyjna. Związany z NFM fotograf Łukasz Reichert prezentuje tu zdjęcia zrobione z okazji jubileuszu 20-lecia chóru NFM.
3: Jest to przestrzeń, która od początku budziła moje zainteresowanie jako fotografa. Jak zobaczyłem po raz pierwszy czarne ściany i białą podłogę, która jest odwróceniem tego, co widzimy na co dzień. Na co dzień widzimy raczej ciemną podłogę i białe ściany w naszych domach. Zainspirowało mnie to, aby wykorzystać tą przestrzeń jako galerię dla fotografii. Udało się to tym razem zrobić przy okazji 20-lecia chóru i 40 indywidualnych portretów chórzystek i chórzystów. Zdjęcia zostały wykonane tutaj w NFM-ie i zawisły na ciemnych ścianach, ciemne zdjęcia, bez żadnych ram, aby było widać samą fotografię, bez żadnych dodatków. Inspiracją do tych zdjęć były fotografie Annie Leibovitz, którą pewnie wszyscy znają. Jest to jedna z bardziej popularnych fotografek na świecie. Annie Leibovitz już od dawna korzysta z ręcznie malowanych teł, które są bardzo unikatowe. Trudno znaleźć dwa takie same tła. Są to tła robione w takiej pracowni Olifant. Ja zamarzyłem o tym, żeby mieć też takie tła i namalowałem je sobie sam. Kupiłem płótno, kupiłem farby i eksperymentując doszedłem do momentu, w którym uznałem, że to jest to i tych teł właśnie użyłem do sesji chóru.
2: Chórzyści, ale także chórzystki pozują w garniturach stylizowanych na lata 90. To miał być w zamyśle taki ponadczasowy styl, prawda?
3: Jest to 40 portretów indywidualnych osób, które łączą te ubrania. Te ubrania są stylistycznie ze sobą spójne. Elementy się nie powtarzają na tych zdjęciach, więc tutaj praca stylisty była ogromna, ponieważ musiał 40 osób ustylizować spójnie ze sobą, ale jednocześnie, żeby się od siebie odróżniały i mogły zawisnąć na wystawie. I kiedy idziemy po zdjęciach, nie mamy wrażenia, że coś się powtarza, a jednocześnie jest to ze sobą zgrane. Aby zróżnicować te zdjęcia, ja bawiłem się jako fotograf kolorem, więc te tła różnią się od siebie na zdjęciach, mimo że to jest to samo tło, ale jest to zabawa światłem. Takie malowanie światłem jak po płótnie właśnie.
2: No i każda z postaci jest gdzieś tam, a to przy stoliku, a to przy krześle.
3: Tak, tutaj pracowałem wcześniej nad tym, żeby żadne ze zdjęć, żadna poza się nie powtórzyła. Miałem taki wielki moodboard wydrukowany z pomysłami na pozy i kiedy robiłem zdjęcia, jak już miałem pozę, którą miałem na moodboardzie, chowałem ją i skreślałem, żeby się przypadkiem nie powtórzyła. Gdybym tego nie zrobił wcześniej, to na pewno bym miał problem z tym, żeby pamiętać, co już zrobiłem, a czego jeszcze nie. Także to była praca taka bardzo systemowa, od początku do końca.
2: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, foyer na poziomie -3. Tam fotowystawa Łukasza Reicherta, kolekcja artystycznych zdjęć wykonanych z okazji jubileuszu 20-lecia chóru NFM. Zapraszamy do oglądania.
1: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już dziś po 18.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

Gdzieś pomiędzy Dziadkiem do Orzechów a utworem zatytułowanym Over the Rainbow pora się pożegnać. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście dzisiaj czas od godziny 14. Zastępowałam moją redakcyjną koleżankę, która jest gospodynią programu Życie z klasą. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas i teraz oddajecie się przyjemności relaksowania po trudach dnia. Najlepszą do tego ofertę muzyczną ma RMF Classic. Jadwiga Polus jest już w studiu i ona też przyłoży swoją bardzo istotną cegiełkę do tej rozkoszy muzycznej. Magazyn nowości muzycznych od godziny 18. Polecam waszej uwadze, a ja mówię wam już dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
2: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
4: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia. Krzysztof Berenda.
5: Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
1: Pasaż Ekonomiczny RMF Classic.
6: Dzień dobry. Wizja zakończenia wojny Ameryki z Iranem wprowadziła na rynkach finansowych bardzo dobre nastroje. Europejskie giełdy zyskały dzisiaj po 2-3%. Cena ropy natomiast spadła o 7% ze 102 dolarów do mniej więcej 95 dolarów za baryłkę. Tanieją także zagraniczne waluty. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90. Ta poprawa jest efektem doniesień z Białego Domu o rychłym porozumieniu z Iranem, co oznaczało zakończenie wojny. Wojny, która kosztowała nas chociażby podniesienie cen paliw w najgorszym momencie nawet o 3 zł za litr. To bardzo niska cena za odebranie wykolejeńcom dostępu do broni atomowej. Tak to wszystko skomentował amerykański prezydent Donald Trump. Ostatecznie jednak to wszystko powoduje uspokojenie na rynkach i my to widzimy przez umocnienie złotego. Ono jest także efektem utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dzisiaj, przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że na razie obniżek stóp procentowych nie będzie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
5: Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
4: Kolejne aktualności ekonomiczne jutro w porannym programie Śniadanie Mistrzów, a już teraz jak co środę o tej porze zapraszam na wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Na początek utwór, który dołącza do naszego repertuaru za sprawą nowego filmu biograficznego Michael.

To była nowość w naszym repertuarze, muzyka Bryce'a Desnera do filmu zatytułowanego Sny o pociągach. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru nowości muzycznych, Jadwiga Polus. Dobry wieczór, razem do 22:00 będę prezentować raz po raz nowości fonograficzne. Zabrzmią piosenki z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, zaśpiewa Siena, zaśpiewa Olivia. Będzie również okazja, by wysłuchać nowej płyty Tori Amos. Wybór utworów z jej najnowszego krążka o 21:00. Będę mieć również zaproszenia na koncert Huberta Zapióra. Usłyszycie także singiel Josha Grobana zapowiadający premierę jego nowej płyty, która już za 2 dni. Gorąco zapraszam jeszcze w tej godzinie płyty Jowity i recenzja Jowity Dziedzic-Golec. A teraz muzyka Boccheriniego, menuet z 5. kwintetu Edur opus 13. Wykonanie pod kierunkiem Jerzego Salwarowskiego, gra Toruńska Orkiestra Kameralna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Po reklamie.

W RMF Classic już za chwilę płyty Jowity i cotygodniowa recenzja nowości fonograficznej. Zapraszam w imieniu Jowity Dziedzic Golec, a teraz utwór, który słychać w kadrach filmu Wartość Sentymentalna. Muzyka nagrodzona Europejską Nagrodą Filmową, a także Mozartem RMF Classic. Muzyka Hani Rani.

0: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
1: Trwa wieczór nowości muzycznych w RMF Classic, a w nim tradycyjnie czas na płyty Jowity, czyli rekomendacje fonograficzne mojej redakcyjnej koleżanki Jowity Dziedzic-Golec. Witaj, Jowita.
2: Dzień dobry.
1: Widzę, że sięgnęłaś dziś po nowy album artysty, którego głos już nieraz pojawiał się również w twojej operowej niedzieli, bo to artysta operowy.
2: Tak, to prawda. Jonas Kaufmann to wybitny śpiewak operowy, wspaniały niemiecki tenor, którego nagrania regularnie prezentuje w cyklu Operowa Niedziela RMF Classic. Obiekt pożądania wielu miłośniczek opery. Ale trzeba podkreślić, że oprócz wspaniałej aparycji, Kaufmann dysponuje też, a raczej przede wszystkim, doskonałymi walorami głosowymi. Był wprawdzie taki nerwowy czas, pamiętam, jakieś 10 lat temu. Kaufmann był wtedy u szczytu kariery i swoich możliwości głosowych i nagle zaczął odwoływać występy, a potem wydał nawet oświadczenia o dosyć poważnych problemach zdrowotnych. Dziś wydaje się, że ta sytuacja szczęśliwie się rozwiązała, bo Kaufmann dużo nagrywa, sporo występuje i cieszy swoim talentem rzesze fanów. Jego nagrania prezentuje rzeczywiście najczęściej w operowej niedzieli, ale muszę dodać, że jest to artysta, który lubi też romansować z trochę lżejszą muzyką. Może pamiętasz, jak 3 lata temu polecałam w płytach Jowity jego filmowy album. Tak. Nagrał wtedy 22 przeboje muzyki srebrnego ekranu i zrobił to z wielką elegancją, jak zawsze. Zresztą myślę, że dzięki tej płycie sprzed 3 lat, która poszerzyła operową dyskografię Kaufmana o filmowe przeboje, myślę, że dzięki temu grono jego wielbicieli też znacznie się powiększyło. I bardzo dobrze, nie mam nic przeciwko takim właśnie romansom artystów operowych z lżejszym repertuarem, bo to działa też w drugą stronę. Dzięki takim albumom ludzie, którzy pewnie nie sięgnęliby normalnie po operowe nagrania, zaczynają słuchać również operowego repertuaru. A to zawsze bardzo mnie cieszy.
1: Tak, taka opera dla wszystkich.
2: Tak, opery nie należy się bać. Powtarzam to co tydzień w niedzielne wieczory. Co więcej, w operze można się zakochać bez względu na wiek. Natomiast wracając do najnowszego albumu Jonasa Kaufmana, to oddaje on hołd bogatemu dziedzictwu kulturowemu Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Łącząc ukochane klasyki operetkowe, na przykład Kalmana czy Lehara, z popularnymi ariami operowymi. I punktem wyjścia jest tutaj jeden z najsłynniejszych tenorowych popisów tamtej epoki, Magische Töne, magiczne dźwięki z królowej Saby Goldmarka. To nagranie to jest trzecie podejście Kaufmana do tego gatunku po sukcesach albumów Du bist die Welt für mich z 2014 roku i takiego wiedeńskiego albumu z 2019. Jonas Kaufmann podkreśla niesamowite bogactwo muzyczne tego okresu. Rzeczywiście repertuar tego albumu podkreśla wielką różnorodność, wielobarwność tamtego krajobrazu muzycznego. Album został nagrany w Budapeszcie z orkiestrą węgierskiej opery państwowej pod batutą Dirka Kaftana, co też na pewno ma duże znaczenie. Ta współpraca tam, na miejscu, nadaje tej muzyce autentyczność i takie głębokie zakorzenienie w tradycjach muzycznych regionu. Teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali krótkiego fragmentu z tego albumu. To będzie tytułowa kompozycja z albumu Magiczne dźwięki Jonasa Kaufmana, ale już zapraszam na najbliższą operową niedzielę, bo posłuchamy wtedy tego albumu w całości.
1: W takim razie dziś tylko fragment, zapraszamy gorąco na operową niedzielę.

0: Płyty Jowity. Kolejne spotkanie już za tydzień.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

Po sukcesach w mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera, dziś u nas. Sikorka Bogatka. La Primavera Divina, a RMF Classico.

Muzyka Jerzego Fryderyka Händla to był fragment muzyki Ogni Sztucznych. Zespół Le Concert des Nations poprowadził Jordi Savall, a wcześniej Odgłosy Wiosny, słynny walc Johanna Straussa II. Tu RMF Classic, słuchacie Wieczoru Nowości Muzycznych. No i dziś obiecałam zaprezentować piosenki z płyty, która towarzyszy kinowej premierze. Diabeł ubiera się Prady, część druga, w gwiazdorskiej obsadzie. No i muszę przyznać, że z całkiem sympatycznym doborem piosenek. Na tej playliście między innymi piosenka brytyjskiej artystki i kompozytorki oraz autorki tekstów Sieny Spiro. Posłuchajcie utworu Material Lover z filmu Diabeł ubiera się Prady 2.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

To jest muzyka do serialu 1670. Muzykę skomponował Jerzy Rogiewicz, RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Niebawem powrócę do soundtracku z filmu Atlas Chmur. A teraz kolejna nowość, którą dziś prezentuję, przybliżając wam brzmienie nowej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Jest kilka bardzo sympatycznych piosenek. Mieliście już okazję usłyszeć tę, którą śpiewa Sienna Spiro, ale jest jeszcze ta, której no, nie mogę pominąć. Olivia Dean śpiewa piosenkę Baby Steps. Brytyjska piosenkarka o jamajsko-gujańskich korzeniach zachwyca nas już od dłuższego czasu. To ona jest laureatką nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. No i tych nagród coraz więcej przybywa na koncie Oliwii. Posłuchajcie, Baby Steps. Diabeł ubiera się u Prady 2 w polskich kinach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium, to zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
0: Po reklamie.

tę płytę warto mieć w domowej płytotece, bo no, Beatlesi na gitarę klasyczną brzmią naprawdę wspaniale, zwłaszcza gdy gra Miloš Karadaglić. Utwór And I Love Her z płyty The Blackbird, album Milosza. Wcześniej usłyszeliście walc ze suity baletowej Maskarada Arama Haczaturiana. Minęła 19.30, trwa wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Teraz utwór, który dołącza do naszego repertuaru, pochodzi z filmu One Piece. Muzykę skomponował duet dobrze znany słuchaczom RMF Classic Sonia Belousova i Giona Ostinelli. Temat Next Island is Straight Ahead. I już za chwilę opowiem Wam o wyjątkowym spotkaniu, które odbędzie się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, na które możecie zdobyć zaproszenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nowości. Zajrzymy na teatralny afisz w poszukiwaniu premier. Sprawdzę, co nowego w kinie i będą też inne nowaliki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Muzyka Franciszka Józefa Haydna to był fragment Symfonii Londyńskiej nr 104. Orkiestrę Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic. Mam dla Was teraz ogłoszenie związane z wyjątkowym spotkaniem w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Oto szczegóły programu.
0: 19. edycja to szansa dla 19 osób, fanów FMF-u, by dołączyć do zamkniętego spotkania właśnie w takim kameralnym gronie z kompozytorami, gośćmi tegorocznej edycji. Wystarczy spróbować szczęścia poprzez specjalny formularz na rmfclassic.pl. Odnajdziecie do tego specjalne miejsce, w którym możecie pozostawić pytania do kompozytorów, gości tego wyjątkowego spotkania VIP. My spośród autorów najciekawszych pytań wybierzemy 19 osób, które zjawią się na tym spotkaniu, a potem dołączą na afterparty FMF na finał całego festiwalu w Krakowie. Zapraszamy Was do udziału w tym konkursie. Szczegóły na rmfclassic.pl. A teraz muzyka jednego z gości tego spotkania, Jeff Russo, i muzyka z filmu Replay.

0: reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

To była muzyka do filmu Federico Felliniego, Amar Kord. Aranżacja utworu Nino Roty poprowadził William Rose. Tu RMF Classic. Słuchacie wieczoru nowości muzycznych. Teraz nowość z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wśród nich utwór gościa tegorocznej edycji FMF-u w Krakowie. Wśród zaplanowanych koncertów spotkanie z Jamesem Newtonem Howardem, który ten koncert poprowadzi za pulpitu dyrygenckiego. No i mamy dla Was nowość poczekalni sprzed lat, którą na pewno doskonale kojarzycie z tą piękną sceną He Sleeps z filmu Pretty Woman. Przypomnę, że kompozytor udzielił wywiadu RMF Classic. Jego kolejne fragmenty możecie usłyszeć w specjalnym programie, którym zapraszamy Was na Festiwal Muzyki Filmowej do Krakowa. Najbliższe wydanie w ten piątek od godziny 18. A już teraz Pretty Woman, temat He Sleeps Jamesa Newtona Howarda. Pamiętajcie, że głosować możecie poprzez naszą stronę rmfclassic.pl, a notowanie główne w niedzielę od godziny 18.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
1: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
7: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Vangelisa do filmu 1492, Wyprawa do raju. Słuchajcie wieczoru nowości muzycznych. Śpiewak operowy, baryton i aktor Hubert Zapiór koncertuje w różnych zakątkach świata, ale już niebawem powróci do rodzinnego Brzeska na specjalne koncerty w zabytkowych wnętrzach Pałacu Goetz. Zagra dla publiczności, no właśnie, niezapomniane widowisko. Artysta słynie z artystycznej odwagi, muzycznej wszechstronności. Zabierze rodzimą widownię w zupełnie inną niż dotychczas podróż muzyczną. Po niektóre utwory sięgnie po raz pierwszy od 20 lat. O koncercie mówi sam bohater wydarzenia Hubert Zapiór.
1: To będzie bardziej spotkanie niż koncert. To będzie przejście muzyczne przez ważne momenty mojego dojrzewania jako artysta, jako człowiek. Będzie mnóstwo niespodzianek muzycznych, natomiast dużo też tematów lokalnych i właśnie repertuaru, który właśnie mnie ukształtował w tych wczesnych latach. Naprawdę chcę, żeby widownia zaskakiwała się podczas tych koncertów. Chcę, żeby właśnie przyszli zaciekawieni, co tak naprawdę zobaczą podczas tych koncertów. Chcę, żeby właśnie przyszli zaciekawieni, co tak naprawdę zobaczą i że te wszystkie

0: przygotowywałem i brałem udział.
1: To taki muzyczny stand-up troszeczkę będzie.
0: Trochę tak. To jest bardzo dobre porównanie. Ja jestem gadułą i trochę nie mam okazji się wygadać w tym moim zawodzie operowym, bo jednak dostaję scenariusz, dostaję nuty i mam je wykonać. I tak jak mogę się wyszaleć aktorsko i wokalnie na scenach operowych, tak właśnie stand-upowo to już gorzej. Nie mam oczywiście ambicji, żeby zostać stand-uperem, natomiast ten właśnie dialog i rozmowa z widownią to będzie duża część tego koncertu. Mam nadzieję, że uda mi się wciągnąć widownię w ten dialog. To też jest super, że tam na pewno będą znajome twarze. I to jest coś, co też jest nieosiągalne w operze, gdzie widownia spowita w ciemności jest takim bytem nieokreślonym. Natomiast tutaj oprócz tego, że będzie moja rodzina i będą właśnie ludzie, których zaprosiłem, bo byli dla mnie ważni w tamtym czasie, to na pewno z racji tego, że Brzesko jest dość małym miastem, na pewno będą osoby, które pamiętam z właśnie z tamtych czasów i z którymi będzie ciekawe nawiązać właśnie dialog.
2: Gościem RMF Classic był Hubert Zapiór ze śpiewakiem operowym i aktorem rozmawiała Natalia Grzeszczyk. A ja mam dla Was zaproszenia na 13 maja na te koncerty w Brzesku, o których artysta opowiedział RMF Classic. Zapraszam Was, zgłoście się pod adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Brzesko. Pierwsze koncerty 12, a potem dzień później 13 maja i na ten dzień mamy dla Was zaproszenia. W wieczorze nowości muzycznych za chwilę jeszcze jedna gwiazda światowych scen i singiel, którym promuje piątkową premierę nowej płyty. Zostańcie z RMF Classic, teraz muzyka Aleksandra Despla do filmu Kształt wody.

Muzyka Aleksandra Desplat do filmu Kształt Wody, tu RMF Classic. Słuchacie wieczoru nowości muzycznych, a teraz o wyczekiwanej premierze fonograficznej tego tygodnia. Już pojutrze, w ten piątek, do polskich sklepów muzycznych trafi nowa płyta Josha Grobana. Album Cinematic zawiera legendarne filmowe piosenki. Otwiera ten krążek piosenka legenda As Time Goes By z filmu Casablanca.

Lanka. Czy Josh podczas pracy nad tym albumem powracał do tych filmów jeszcze raz, by poczuć ich ducha? Posłuchajcie, jak odpowiedział na to pytanie przed mikrofonem RMF Classic. Kiedy oglądasz te stare filmy i słyszysz piosenki w kontekście tych filmów i jego kadrów, wrażenie jest potężne. Powróciłem do tych filmów oczywiście. Dla mnie było bardzo ważne, aby najpierw przeżyć na nowo kontekst tej piosenki, jej treść i tekst. Jak to jest, kiedy ogląda się ten film i ile z tego chciałbym zachować w aranżacji, którą zamierzamy zrobić? Naszym zadaniem, gdy interpretujemy piosenkę, jest to, by upewnić się, że gdy ludzie zamkną oczy i posłuchają tej płyty, przeniosą się do tego samego uczucia, gdy słyszą piosenkę w filmie. As Time Goes By w Casablance to idealny przykład. Kiedy słyszysz otwierające dźwięki trąbek tej piosenki, chcę, żeby ludzie poczuli, jak ich świat przechodzi w czerń i biel, jak kurtyny się podnoszą. I to jest taki moment ucieczki od rzeczywistości, którą filmy potrafią nam zapewnić od dziesięcioleci. No i potem zadaję sobie pytanie. Dobrze, tak to jest w filmie, a teraz co to w ogóle wszystko znaczy dla mnie? Czym jest ta piosenka sama w sobie? To jest taki taniec między tymi dwoma aspektami. Zawsze myślę o filmie, gdy śpiewam piosenkę, ale zawsze jest to dla mnie bardzo ekscytujące, by zastanowić się, jaka jest jej aktualność poza filmem. Tyle opowiedział RMF Classic Josh Groban. Niebawem trochę więcej usłyszycie z naszej rozmowy, która odbyła się w Londynie podczas światowej premiery tego krążka. Teraz przypomnę wam ten wyjątkowy moment, o którym opowiadał w wywiadzie Josh Groban. As Time Goes By z filmu Casablanca, z najnowszej płyty Josha Grobana pod tytułem Cinematic. Zamykamy oczy.

To ta wyjątkowa chwila, kiedy zamykamy oczy i odrywamy się od rzeczywistości. Takiej ucieczki dla swoich słuchaczy życzył sobie w wywiadzie dla RMF Classic George Groban i mam nadzieję, że odrobinę nam się udało. To ta wyjątkowa piosenka, która otwiera album Cinematic. Piosenka As Time Goes By z filmu Casablanca. Już ten piątek premiera płyty Cinematic i na pewno jeszcze do niej wrócę w wieczorze nowości muzycznych. O 21:00 dziś z kolei nowość od Tori Amos, wybór utworów z jej nowej płyty In the Times of Dragons, to niebawem, a teraz muzyka Mercadante, fragment koncertu fletowego Edur, Grand Jean Pierre Rampal.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Nawet więcej, podczas szkoleniówek zdarzało mi się nawet być kierowcą, chociaż nie miałam wkładki potrzebnej do prowadzenia pojazdów służbowych. Ale na ulicy byłam tylko co jakiś czas. Na co dzień siedziałam na bazie Betki, na Józefitów i w sumie nawet nie wiem do dziś, jak nazwać moje stanowisko. Teoretycznie pracowałam przy zastępcy naczelnika do spraw obserwacji, a w praktyce miałam po prostu przesrana. Robiłam w papierach, zastępowałam sekretarkę, woziłam i rozliczałam wypłaty. Byłam odpowiedzialna za szatnię operacyjną, siadałam na punktach zakrytych, a nawet brałam udział w werbunkach, bo przecież Anka jest gaduła i faceta zagada. Brakowało tylko, żebym tam jeszcze zamiatała.
2: Ola, jeśli zaszła potrzeba, to i na stołku oficera dyżurnego przecież siadałaś. W Betce to była nie byle jaka fucha, duża odpowiedzialność. Oficer dyżurny siedział za taką wielką ladą na Józefitów i miał całą masę sprzętu, przede wszystkim teletechnicznego. Najważniejsze, cały szereg radiostacji, bo każda sekcja naszego wydziału pracowała oczywiście na innej częstotliwości, żeby nie wchodzić sobie w paradę, a oficer dyżurny musiał wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Jak były trzy roboty naraz, to musiał się nie rozdwoić, ale rozstroić. Dodatkowo miał pod ladą konsolkę do obsługi telefonów. Mógł się łączyć z naczelnikiem, zastępcami, kierownikiem sekcji, Wydziałem Ruchu Drogowego, dyżurnym komendy na Mogilskiej, a nawet miał WC, czyli bezpieczny telefon wysokiej częstotliwości, który ciężko było podsłuchać, do rozmów najwyższej wagi. Dyżurny miał też za swoimi plecami szafę pancerną, w której leżała nasza broń, przy czym na leżeniu się właściwie kończyło. Nie nosiliśmy broni, bo nie było takiej potrzeby. Pobieraliśmy ją tylko raz na miesiąc, dwa, idąc na zajęcia na strzelnicy i raz na 1000 lat, gdy angażowano nas do pomocy przy dużej realizacji, zatrzymaniu niebezpiecznego przestępcy, takiego już naprawdę większego kalibru. Oficer dyżurny nie miał zbyt dużo roboty z bronią, natomiast do jego obowiązków należało wydawanie nam całej reszty sprzętu. Aparatów, kamuflaży, radiostacji, akumulatorów. Facet często potrzebował pomocnika, bo w gorętszym okresie nie dało się tego samemu obrobić. Kupa roboty, istny cyrk.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Zaprasza Jadwiga Polus.
8: Dobry wieczór. Sięgam dziś po płytę Tori Amos. Nowa płyta ukazała się 1 maja, nosi tytuł In Times of Dragons. Amerykańska wokalistka, autorka tekstów, pianistka i kompozytorka zabiera nas w taką alegoryczną podróż. Istnieje opowieść, sięgając po wątki władzy, polityki, ucieczki, sojuszy, które tworzą się w obliczu oporu. Śpiewa Gasoline Girls o buntowniczym gangu motocyklowym, który pomaga bohaterce tego albumu. Metafora różnych przemian, od dojrzewania z nastolatki w kobietę, pożyciowe przemiany wielkiego kalibru. Te utwory eksplorują emocje towarzyszące porzucaniu jednej wersji siebie i wchodzeniu w kolejną. Artystka wprowadza w tekstach galerię postaci, podczas gdy ona, główna bohaterka, przemierza Stany Zjednoczone, stopniowo, krok po kroku przeobrażając się w smoka, tego tytułowego smoka, w którym musi się po prostu stać, aby stawić czoła wszystkim niebezpieczeństwom tej drogi. A więc opowieść alegoryczna. Tori coś chce nam powiedzieć w ten sposób na pewno. Mam nadzieję, że każdy odczyta to po swojemu. Dodam, że artystka zaplanowała bardzo ciekawą trasę koncertową i po Europie, i w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Ma pojawić się również w Royal Albert Hall po wielu latach. Gorąco zapraszam. Wybór utworów z nowej płyty In Times of Dragons, Tori Amos.

0: Wysłuchaliście wyboru piosenek z najnowszego albumu Tori Amos zatytułowanego In Times of Dragons, który od 1 maja jest już dostępny także na półkach polskich sklepów muzycznych. Ten ostatni utwór Stronger Together zaśpiewała ze swoją córką Tash. Bardzo ciekawa opowieść o życiu w trudnych, zawiłych politycznie czasach. Tori Amos podejmuje wątki społeczne, polityczne, ale także osobiste, wątki kobiet, matek i córek, dedykując im m.in. właśnie tę ostatnią piosenkę Stronger Together. Wysłuchaliście tych utworów w ramach płyty Wieczoru Nowości Muzycznych, kolejna za tydzień o tej samej porze.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
3: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
4: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
11: Po reklamie.
13: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

To nagranie pochodzi z albumu norweskiej skrzypaczki Mari Samuelsen, którą usłyszeliście w partii instrumentu solowego w utworze Sapias Olivii Belli. Polecam cały album, pięknie zagrany na skrzypcach przez Mari. Nosi tytuł Life. Słuchajcie, RMF Classic, wkrótce muzyka Michała Lorenza do filmu 300 mil do nieba. Wciąż reagujecie na płytę Tori Amos. Mam nadzieję, że wielu z was dotrze na koncert Tori 12 maja, już niebawem, w przyszłym tygodniu na Torwarze w Warszawie. Życzę wam wspaniałego koncertu. Teraz nowość, która dołączyła do naszego repertuaru, pochodzi z gry wideo inspirowanej przygodami Jamesa Bonda, First Light i Lana Del Rey.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku nowości. Zajrzymy na teatralny afisz w poszukiwaniu premier. Sprawdzę, co nowego w kinie i będą też inne nowaliki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: A już teraz w naszym repertuarze muzyka Feliksa Mendelssohna, fragment symfonii włoskiej. Wykonanie należy do Herberta von Karajana i filharmoników berlińskich.

muzyka François Couperena, fragment 7 koncertu G-moll. RMF Classic, wieczór nowości muzycznych, dobiega końca. Last but not least, przypomnę wam muzyczne wydarzenie wczorajszego popołudnia. Będzie nowa płyta Stonesów, a właśnie wczoraj po południu zapowiedział ją singiel In The Stars. Będę wypatrywać kolejnych singli. Płyta ukaże się 10 lipca dokładnie i będzie nosić tytuł Foreign Tongues. Bardzo dziękuję wam za wspólny wieczór nowości muzycznych, kolejny za tydzień o tej samej porze. Teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka Dana Romera do filmu Rycerz Siedmiu Królestw. Jadwiga Polus, do usłyszenia, dobranoc.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 6 maja 1960 roku na Kubę wyjechał Ramón Mercador. Wyjechał po długoletnim, chociaż mało komfortowym pobycie w Meksyku. Jego historia nieodłącznie jest związana z historią Lwa Trockiego, jednego z twórców bolszewickiej Rosji i sowieckiego totalitaryzmu. Trocki to żydowski rewolucjonista Leib Bronstein, który po ucieczce z zesłania związał się z Leninem za granicą. Niekiedy z nim poróżniony w 1917 roku wraca do Rosji jako gorący zwolennik Lenina. U jego boku staje na czele rewolucyjnych sił zbrojnych. Buduje Armię Czerwoną, jest zwolennikiem metod bezwzględnych. Łączy je ze strzelaniem nawet do tych, którzy próbują się wycofać z linii frontu. Jego dewizą jest hasło odwołujące się do brutalnej przemocy. Wyłącznie siła. Chciał budować tak zwany socjalizm zmilitaryzowany i walnie przyczynił się do zwycięstwa bolszewików w wojnie domowej w Rosji. Po śmierci Lenina w sposób naturalny Trocki był rywalem Stalina. W 1926 roku zostaje wykluczony z najściślejszego kierownictwa partii bolszewickiej, potem zesłany i deportowany poza granicę Związku Sowieckiego. Pojechał finalnie do Meksyku. Tam próbuje jako zwolennik permanentnej rewolucji organizować antystalinowską opozycję, a Moskwa organizuje na niego zamachy. Trocki przenosi się do dobrze strzeżonej, ufortyfikowanej meksykańskiej twierdzy, domu chronionego przez jego fanatycznych, uzbrojonych zwolenników oraz 6 policjantów zapewnionych przez rewolucyjnego prezydenta Meksyku Cardenasa. 2 zamachy na jego życie tam dokonane się nie udają, ale wtedy pojawia się Ramón Mercador. On walczył w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie republikańskiej i został zwerbowany przez NKWD. Zostaje zapoznany z sekretarką Trockiego. Łączy ich romans i przez to zaprzyjaźnia się ze wszystkimi strażnikami w jego willi. Wszyscy ludzie Trockiego zaczynają go traktować jak swego. I dlatego w sierpniu 1940 roku spokojnie wchodzi do domu Lwa Trockiego z czekanem pod płaszczem. Wyciąga go i wbija rewolucjoniście w głowę. Trocki umiera w męczarniach, a Mercador odsiedzi 20 lat kary w więzieniu w Meksyku i spokojnie pojedzie na Kubę. Tam trafi pod opiekę Fidela Castro, a później pod opiekę przywódców państwa sowieckiego. 20 lat w Meksyku odsiedział, ale komfortowe to specjalnie nie było.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.

0: Stanisława Janickiego.
1: Opowiedziałem szanownym słuchaczom Odeonu, jak nastąpiły narodziny filmu w moim życiu. Co więcej, ujawniłem, jak do tego przez czysty przypadek doszło. Prawdziwymi, poważnymi narodzinami mojej pasji filmowej był jeden z pierwszych filmów, które obejrzałem. A byli nimi Ukrzyżowani.

kochankowie, których zupełnie przypadkowo, miałem wtedy 21 lat, obejrzałem czekając w Gdańsku na pociąg nocny do Warszawy. W telegraficznym skrócie przypomnę, byłem studentem Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i żeby uzyskać zezwolenie na zameldowanie się w Warszawie, musiałem mieć miejsce pracy i je zdobyłem w redakcji dziennika Żołnierz Wolności. I wtedy w czasie wolnym od zajęć obejrzałem w gdańskim kinie Leningrad film japoński Ukrzyżowani kochankowie. Jak się okazało, mistrza, klasyka egzotycznej kinematografii japońskiej, o której nie miałem oczywiście zielonego pojęcia. Film ten zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że stał się on wielkim nie tylko zawodowym, ale i prywatnym wielkim wydarzeniem. Oto streszczenie tego arcydzieła. Osan jest żoną bogatego, wpływowego właściciela wielkiej drukarni w Kioto. Akcja toczy się w XVIII wieku. Została wydana za mąż, ponieważ jej rodzina potrzebowała pieniędzy. Potrzebuje ich zresztą nadal. Brat Osan prosi ją o pożyczkę dla pokrycia długów. Sama jednak nie ma pieniędzy, a do męża nie ma po co się zwracać. Wie, że odmówi. Prosi więc o pomoc Moheya, najlepszego drukarza pracującego u jej męża. By zdobyć pieniądze, dokonuje on fałszerstwa, lecz zostaje złapany na gorącym uczynku. Osan wstawia się za nim u męża, lecz nie odnosi to żadnego skutku. Osan chce dać nauczkę mężowi, który zaleca się do służącej i idzie w nocy do jej pokoju. Tu jednak spotyka Mohei, który chciał służącej powiedzieć, że postanowił uciec. W tym momencie zjawia się mąż, który oskarża żonę, że jest kochanką Moheya. Przerażona tym oskarżeniem ucieka razem z Moheimem. Postanawia odebrać sobie życie, lecz kiedy on wyznaje, że ją kocha, zmienia zdanie. Ukrywają się, błąkają, nikt ich nie chce przyjąć, nawet rodzina. Jedni uważają ich czyn za haniebny, inni po prostu boją się, jeszcze inni chcą się przypodobać władzy, usiłują ich złapać i wydać w ręce policji, która ich ściga. Wspólna niedola łączy Osan i Moheya coraz bardziej, a ich uczucie okazuje się prawdziwe i głębokie. Odrzucają propozycję, żeby ona wróciła do męża, który jej przebaczy, a on wyjechał do innej prowincji. Chcą być razem, bez względu na to, co się stanie. W końcu zostają złapani. Związanych razem wiozą ich na koniu, na miejsce straceń, gdzie zostaną ukrzyżowani. Nie płaczą, nie rozpaczają, jadą z dumnie podniesionymi głowami. Męża za niezgłoszenie władzom zdrady pozbawiono całego majątku i skazano na wygnanie. W żadnym innym filmie nie pokazał Mizoguchi z taką siłą konfliktu między jednostką a społeczeństwem, między prawem człowieka do miłości, do decydowania o własnym losie, a okrutnymi, negującymi to prawo zasadami. Jest to też jeden z najbardziej gorzkich i pesymistycznych utworów Mizoguchiego, choć jednocześnie, podobnie jak w innych filmach, wskazuje on na niezniszczalną siłę uczucia i ludzkich wartości. W XVIII wieku zdrada była przestępstwem karanym śmiercią. Dla Chikamatsu tematem był konflikt między obowiązkiem a uczuciem. Styl ukrzyżowanych kochanków, a dotyczy to i innych filmów Mizoguchiego, nazwano poetyckim realizmem. Na festiwalu w Wenecji otrzymał on Nagrodę Srebrnego Lwa. Była to trzecia nagroda dla Mizoguchiego na tym festiwalu. Zapraszam wszystkich wielbicieli starego kina polskiego i zagranicznego do następnego Odeonu. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla ciebie.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Gdyby zamiast szarpać się na drzewach i panikować, pociągnęli za ten koniec liny, mieliby szansę przeżyć. Przecież nie mogli się uwolnić, zaoponowała Vera. Byli unieruchomieni. Mógł ich uwolnić ktoś, kto by ich znalazł. Znaleźliśmy ich za późno. Już nie żyli. Długo siedzieli wszyscy w ciszy. Tak, zadbał o to, powtórzył Gunn. Dał im szansę, choć był przekonany, że nie będą w stanie z niej skorzystać. Wyjątkowo perfidne i teatralne, popisywał się, a potem spojrzał na Meyera. Wiem, że strzelam do własnej bramki, ale to totalnie wpisuje się w klimat sadystyczny. Bawił się nimi, wiedział, że ryzykuje, bo jeśli okazaliby się zmyślni, a pomoc nadeszłaby na czas, wydaliby go. A może chciał, żeby się przyznali? Napisał Hubert i pokazał Weronice, lecz gestem zabronił jej dzielić się tą refleksją z Gunnem. W tym momencie do kuchni zajrzała kobieta w kimonie, która wcześniej wisiała na ramię. Skończyliśmy, zameldowała. Skarbie, wyjdziesz się pożegnać, czy zrobić to za ciebie? Przepraszam na chwilę. Gunn wstał i wyszedł. Miał już swoje lata, włosy białe jak mleko, ale wciąż był to potężny, krzepki mężczyzna. Vera i Meyer przyglądali się mu z uwagą. Nie zdążyli wymienić uwag na ten temat, bo miejsce mistrza na fotelu zajęła jego partnerka. To straszne, co się stało. Mówcie, jak możemy pomóc. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, zapewniła i przedstawiła się. Jestem Dana, ale wszyscy mówią na mnie Slanesh. Nie ma potrzeby budować niepotrzebnych barier z paniami i panami. Hubert skinął głową i napisał szybko w notesie dwa słowa: kto oraz dziwny klient. A Vera natychmiast przełożyła jego pytanie. Gunn mówił, że wyszkoliliście tysiące osób. Zawsze uczestniczyłaś w warsztatach? Nie, odparła natychmiast. Ale wszystkich, którzy się zgłaszają, potwierdzamy mailowo. Jeśli to zgodne z prawem, mogę przekazać wam kwestionariusze, które wypełniają.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.